Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Słuchacie Eski Rock. Dwóch trzynastolatków utonęło w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Prokuratura zdecydowała w sprawie zdrady dyplomatycznej przy badaniu katastrofy smoleńskiej.
1: Eska Rock. Raport.
0: Minęła szósta, Michał Poklękowski, zapraszam. Kiedy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. Dwóch trzynastolatków utonęło w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Jak dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter, chłopcy nie byli pod opieką osoby dorosłej. Gdy służby dostały zgłoszenie o dwóch trzynastolatkach, którzy zniknęli pod taflą wody kilka metrów od brzegu, pierwszy na miejscu zjawił się płetwonurek WOPR-u.
2: Wyciągnął dwóch trzynastolatków na brzeg, wspólnie prowadzoną resuscytację krążeniowo-oddechową. Natomiast lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego stwierdził zgon dwóch trzynastolatków.
0: Relacjonuje Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Chłopcy byli pod wodą 40 minut. Reanimacja obu trzynastolatków trwała około godziny. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym kąpielisku.
1: To jest raport.
0: Polskie władze nie dopuściły się zdrady dyplomatycznej w sprawie katastrofy smoleńskiej, twierdzi prokuratura, która po 10 latach umorzyła już w całości śledztwo. Ale to nie oznacza, że nie będzie się już zajmowała tematem katastrofy rządowego Tupolewa. O czym więcej, Michał Rawa.
3: Śledczy badali m.in. polsko-rosyjską współpracę przy wyjaśnieniu przyczyn katastrofy, czy tak zwane memorandum Millera, na podstawie którego Moskwa, tuż po tragedii pod Smoleńskiem, musiała przekazać Warszawie jedynie kopię czarnych skrzynek prezydenckiego Tupolewa.
4: Zachowanie władz polskich w maju i kwietniu 2010 roku nie wyczerpowało żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
3: Stwierdzili śledczy, co przekazał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Podkreślił, że koniec tego śledztwa nie oznacza zamknięcia tematu Smoleńska w prokuraturze. Wciąż toczy się główne śledztwo dotyczące przyczyn katastrofy.
0: Jak poinformował prokurator Nowak, do śledczych kilka dni temu trafiła przetłumaczona opinia Międzynarodowego Zespołu Biegłych i wnioski mamy poznać w ciągu tygodni. Upał jest, pływania nie będzie. Jeziorko Czerniakowskie, największe naturalne kąpielisko w Warszawie, znów zostało zamknięte. Czy zakaz jest przestrzegany? Sprawdzała to nasza reporterka Małgorzata Zawada.
5: To nie pierwszy raz w tym sezonie, kiedy kąpielisko zostało zamknięte. Wcześniej problemem była jakość wody. Teraz pojawiły się sinice. Część osób przyznaje, że o zakazie w ogóle nie wiedziała, inni po prostu go ignorują.
6: Jakie sinice? Żadne sinice. To przy takiej pogodzie to człowiek nie myśli o konsekwencjach, tylko od razu, nie?
5: Sanepid przypomina jednak, że kontakt z sinicami może powodować m.in. podrażnienia skóry i problemy żołądkowe.
7: Począwszy od problemów typowo dermatologicznych przez problemy typowo toksyczne.
5: Mówi Artur Walkiewicz, zastępca warszawskiego inspektora sanitarnego. Do wody lepiej więc nie wchodzić, dopóki kąpielisko nie zostanie ponownie otwarte. O tym zdecydują kolejne badania wody.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Gdy posłowie przygotowywali się do obrad w siedzibie parlamentu stanu Mato Grosso w środkowej Brazylii, pojawili się niespodziewani goście. Dwie kapibary weszły sobie przez główne drzwi i spokojnie zwiedziły recepcję, zaglądając w każdy kąt, co zostało zresztą sfilmowane, podała agencja AP. Południowoamerykańskie kapibary, czyli największe gryzonie świata, słyną na całym świecie ze swojej niezwykle spokojnej i społecznej natury. Jako zwierzęta wodnolądowe najczęściej zamieszkują w pobliżu rzek, jezior i bagien, czasem też zapuszczają się do parlamentu. Dorosłe osobniki osiągają wagę nawet do 70 kg.
8: Kapibara, kapibara, kapibara, kapibara, kapibara, kapibara.
9: Pogoda.
10: Nasza... 70 kg, bo nasza kapibara to jest troszkę cięższa.
9: Właśnie to. Nasza kapibara po 9 przyjdzie dzisiaj do państwa.
10: Tak, to prawda, ale ja myślę, że tak jak go szacuję na oko, to myślę, że jednak ma powyżej 7 dych. Boże, on mnie znienawidzi jednak ten jaro któregoś pięknego dnia. Pojedzie ziętara stąd, idź, tak mi powie. Jeśli chodzi o pogodę, moi drodzy, to ja dzisiaj nie zmrużyłam oka, ponieważ wilgotność powietrza, jak duchota, a nagły wiatr, co się zerwał w nocy, nie pozwolił mi spać, to się wszystko będzie teraz przetaczać i zmieniać. Dzisiaj jeszcze bardzo gorąco, ale będzie padać już na północnym zachodzie, koło Szczecina, Koszalina, Gdańska, potem będzie padać wszędzie, potem będą burze, potem będzie wiatr, potem nam huknie, buchnie, jutro będzie chłodniej.
0: Eska Rock. 6 na 9.
11: Ziętarska, Olszewski, Uralski.
0: Od 6 do 9
11: w Esce Rock.
9: Jakiego wyboru nie żałujecie? O tym dzisiaj porozmawiamy. Aśka, to wiadomo, przejście do Eski Rock.
10: Jasne, prawda? Przecież logiczne. Wiadomo było, że od tego zacznę. No i ciekawe, czego Michał nie żałuje.
9: O, no, Michał, naprawdę chcecie wiedzieć?
10: Chcemy, naprawdę chcemy.
9: Takie plotki
10: dla was skończy. 14 sekund.
9: Miał takie plotki o tobie krążą, że dawaj, teraz, no!
10: No, no, no, Michał, nie!
9: Nie! Kurczę, no. Jednak nie.

0: Dzisiaj jest dobry dzień. Jest dzień, o którym trafnie można powiedzieć po polsku dzień dobry.
1: Good morning. Good morning.
2: Eska Rock.

0: Ja tam niczego nie żałuję. Bo dzisiaj pytam, jakiego życiowego wyboru nie żałujesz? Ja naprawdę, jak patrzę wstecz, to myślę sobie, kurczę, nie żałuję, że wybrałam sobie bałwana na męża, bo z tego bałwana męża wyszła też wspaniała córka, więc to wszystko było po coś i myślę sobie, kurczę, naprawdę. I jednak, jak sobie tak człowiek przeanalizuje różne naprawdę durne wybory, to z tych durnych wyborów czasami rodzi się coś zupełnie dobrego.
1: Tak, to ja też wychodzę z założenia, że lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż później żałować, że się tego nie zrobiło. I też generalnie swoich wyborów życiowych, ale nie tylko życiowych, w ogóle generalnie wyborów nie żałuję. I dlatego Państwa pytamy, jakich wyborów Państwo nie żałujecie? A mówimy o tym, no, co najmniej z kilku powodów. Błasia już też wspomniała o tym. W 2025, dokładnie 6 sierpnia, zaprzysiężony został Karol Nawrocki. Ale nie tylko on, bo i Bronisław Komorowski. I to był koniec jego prezydentury i początek nowej. I Andrzej Duda, to był taki dzień zaprzysiężeń.
0: Tak, dzień zaprzysiężeń. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że ten moment zaprzysiężenia Karola Nawrockiego to był moment, kiedy ja zaczęłam pracować w SC Rock, czego oczywiście nie żałuję. Uważam, że to był świetny wybór. Nie ten konkretny, ale mój żył eskorokowy.
1: Państwa pytamy o wasze wybory, których nie żałujecie. Aśka faktycznie przyszła wtedy do nas i od pierwszego czy od drugiego dnia wiedziała, że lekko nie będzie, bo wtedy graliśmy taką nutę.

0: 6 na 9 w Esce Rock.
1: Reszta, drodzy państwo, tego hitu jeszcze na naszej antenie się pojawi, ale póki co...
0: Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Póki co odetchnijmy od tych strasznych hitów i przejdźmy do dobrych hitów. Grzegorz Kupczyk i Party Doll.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Obierajewicz.
0: Reklama.
2: SK Rock. Gramy dla Was

0: Jakiego życiowego wyboru nie żałujesz?
1: Skoku na bungee.
0: A co w tym było takiego fajnego?
1: Adrenalina.
2: No ja bym jednak się posikała ze strachu. Ja się trochę boję takich rzeczy. Natomiast wiem, czego nie żałuję. Mhm. W ogóle nie żałuję tego, że jak przyjechałam wczoraj do domu, to najpierw odkroiłam jeden wielki kawałek tarty, którą sobie zrobiłam i przygrzałam, a potem natychmiast odkroiłam drugi wielki kawałek tarty, bo była po prostu pyszna. Zrobiłeś tartę wczoraj?
3: Tak, zrobiłem.
2: Nie żałujesz?
3: Naprawdę. No. Znaczy żałuję, bo wiesz, bo tak gorąco. No. Tarta była tak gorąca, że jak ją wyniosłem na zewnątrz, żeby zjeść, wiesz, w ogródku, no to ona po prostu się po przekrojeniu rozpadła, nie? Rozpłynęła, rozciapciała, rozlazła.
2: Daj je, ona się zetnie, będzie wszystko dobrze.
3: No, to wtedy zimna
2: dobrze,
3: jest niedobra,
2: no.
3: Nie?
2: No nie, ale potem dopiero przygrzewasz, mówię ci, odłóżno na chwilę, wszystko będzie dobrze.
3: Czego? Ale no? Faktem jest, że Joanna wczoraj przyszła i mówi, zrobiłam tartę. Ja mówię, kurczę, ja już tarty nie robiłem półtora roku.
2: Ja kocham tartę.
3: I wiesz, i polazłem do sklepu, kupiłem i zrobiłem. Drodzy Państwo, o wyborach, których nie żałujecie, dzisiaj z Wami rozmawiamy.
4: Ja nie żałuję decyzji o rozwodzie. Właściwie uważam, że to była najlepsza decyzja w moim życiu. Albo jedna z najlepszych.
2: Witam w klubie.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
3: A to może spróbuję?

0: No to już jest ta pora, że czas na Michała Poklękowskiego i raport.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość przegrało sprawę dotyczącą zmniejszenia subwencji. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację.

0: Rock Sport.
1: Górnik Zabrze przegrał z Waroszem 0-1. To w ramach trzeciej rundy eliminacji do Ligi Europy. Trener Michał Gasparik przyznał po meczu, że Górnik jest w stanie odrobić straty za tydzień, ale żałował też niewykorzystanych okazji.
2: Szkoda, bo i w pierwszej, i potem w drugiej połowie jeszcze miałyśmy tam trzy dobre, myślę, że sytuacje, które se dali wykorzystać.
1: Dziś o europejskie puchary będą walczyć kolejne cztery polskie kluby. Teoretycznie najłatwiejsze zadanie stoi przed piłkarzami Lecha Poznań, którzy zmierzą się z mistrzem Wysp Owczych, drużyną Klaksvik. Początek tego spotkania o 19:00.
3: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock.
4: Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: Czego nie żałujesz? Ja na przykład nie żałuję ani jednej złotówki wydanej na podróże i na żywność. Co się zresztą ze sobą łączy? Mhm. Bo jak ja wyjeżdżam, to pierwsze co, to muszę sprawdzić, jaka jest żywność w danym miejscu. No i przysięgam, nie żałuję ani złotówki, ani euro, ani funta, który wydałam na żywność w innych częściach świata. Tak. Tu też zresztą nie żałuję.
1: Drodzy Państwo, o wyborach, których nie żałujecie, dzisiaj sobie z Wami dyskutujemy.
2: Czego człowiek nie żałuje, to nie będę oryginalny, pojadę laską z filmu Chłopaki nie płaczą. Tam, gdzie trzeba sobie zadać jedno ważne pytanie, co chcesz w życiu robić? No i trzeba zacząć to robić. To w kontekście tego, co mówiła Ziętara o małżeństwie i to w kontekście tego, że lepiej jest czegoś nie żałować, że się zrobiło, niż...
1: Jak to było?
0: Jak to było? Jak to szło? No, jak to, że lepiej
1: żałować, że się coś zrobiło
0: niż żałować,
1: że się tego nie,
0: zrobiło.
1: Jakoś no? Tak mniej więcej. Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj o tych wyborach życiowych, których nie żałujecie, dlatego że dokładnie rok temu, w roku 25, 6 sierpnia, zaprzysiężony został pan prezydent Karol Nawrocki i w związku z powyszczym mamy dla Państwa uroczą melodię.
0: Tak? Dobra.
3: Znów

0: ESC Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: dzisiaj rozmawiamy o wyborach, których Państwo nie żałujecie. I tutaj jakby są dwa spojrzenia na ten temat, bo jest część naszych słuchaczy, która mówi, że nie żałuje rozwodu i jest część, która mówi, że nie żałuje małżeństwa.
1: Tak, to prawda i to jest bardzo dobre. O to chodzi właśnie, żeby była różnorodność.
0: Wiesz, bo jeszcze można być w dwóch grupach. Nie żałować na początku małżeństwa, później nie żałować rozwodu, prawda?
1: Ale może być też odwrotnie. Najpierw nie żałować rozwodu, potem hajtnąć się drugi raz i nie żałować ślubu.
0: O, to. Czego Państwo nie żałujecie? Jakich wyborów Państwo nie żałujecie?
2: Cześć, to ja dla odmiany nie żałuję decyzji o ślubie. To była zwariowana decyzja, ale wyszło super. Druga decyzji, której nie żałuję, to jest zakup motocykla.
0: I wtedy odeszła żona.
1: Nie odeszła, ja wiem, a z Marcinem i z Gosią byliśmy w Atenach, pozdrawiam was bardzo serdecznie. To jest naprawdę fantastycznym małżeństwem, więc ja też absolutnie rozumiem, że Marcin tej sytuacji nie żałuje, a Gosia na pewno bardzo lubi jego motocykl. 6 na 9.

0: szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Julia Żugaj wspomina, jak zatrzymała pociąg, bo jechała w złym kierunku. Zapłaciła 2000 zł za nieplanowany postój. Oby nie leciała w złym kierunku. Słuchajcie, bo jak samolot stanie, to spadnie.
2: Co za pomysł w ogóle? W sumie nie. U mnie z kolei Bianca Censori i Kanye West epatują miłością i pokazują światu bliskie spotkania swoich języków. I tu padło pytanie w tytule. Chcieliście to widzieć? I ja odpowiadam. Nie, nie chcieliśmy, ale niestety mamy obowiązek. Szkoda gadać, zostaliśmy zmuszeni i teraz musimy z tym żyć.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Reklama.
5: Eskaro.
4: Gramy dla was kawałki.

0: Eski Rock. Są zarzuty po śmierci 11-latka w Łódzkim. Chłopak na hulajnodze zderzył się z kombajnem. Rząd w pełnej gotowości do reakcji w sprawie cen paliw. Kluczowe będą najbliższe godziny.
1: Eski Rock. Raport.
0: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. Stanowisko, którego de facto nie było, wypłaty za podwójne dyżury czy nagłe podwyżki bez żadnego uzasadnienia. To tylko niewielka część nieprawidłowości, jakie ujawnił audyt w Szpitalu Południowym w Warszawie. Ustalenia kontrolerów, które przedstawił stołeczny ratusz, są miażdżące. O tym Mateusz Chłystun.
2: Większość ustaleń audytu dotyczy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza, który pełnił funkcję koordynatora SOR-u, choć formalnie takiego stanowiska w szpitalu w ogóle nie było. Dostawał za to osobite wynagrodzenie i podwyżki. Uzasadnień jednego i drugiego w archiwach księgowości szpitala nie ma.
3: Miał jeszcze jedną osobną umowę na 10 tysięcy miesięcznie na czynności, które częściowo pokrywały się z jego dyżurami. Jest realne ryzyko, że za to samo płacono dwa razy.
2: Tłumaczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Poza tym w kilku przypadkach szpital płacił za dyżury lekarzom, którzy formalnie w tym samym czasie pełnili je w innych placówkach. Audytorzy uznali, że zarząd szpitala naraził też placówkę na kary finansowe nakładane przez NFZ.
3: Między innymi za to, że karetki za długo czekały pod dyżurem na przekazanie. Pacjenta.
2: Audyt zakończył się ponad 40 zaleceniami, które szpital powinien natychmiast wdrożyć.
0: Sporą część opisanych w raporcie nieprawidłowości wciąż wyjaśnia prokuratura.
1: To jest raport.
0: Są zarzuty po śmierci 11-latka w Łódzkim. Chłopak na hulajnodze, przypomnę, zderzył się z kombajnem. Prokuratura bada wypadek, do którego doszło 3 sierpnia w miejscowości Sypiń, to niedaleko Łowicza. Jak się okazuje, to kierowca kombajnu odpowie za zderzenie z prawidłowo jadącym na hulajnodze chłopcem. Usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku.
4: Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, nie miał on wymaganego zezwolenia na przejazd pojazdu ponadgabarytowego i nienormatywnego wolnobieżnego po drodze publicznej. Z uwagi na gabaryty zespołu żniwnego, tak zwanego headera, kombajn zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd.
0: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury w Łodzi. Chłopiec miał kask, ale zginął na miejscu. Podejrzany nie przyznał się do winy. Przyznał jednak, że świadomie nie zdemontował sprzętu, żeby zaoszczędzić czas. Został objęty dozorem policji i ma zakaz opuszczania Polski. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Rząd w pełnej gotowości do reakcji w sprawie cen paliw. Kluczowe będą najbliższe godziny. To informacje od premiera, który po raz kolejny był pytany o możliwy powrót pakietu CPN. Polska obserwuje sytuację na Bliskim Wschodzie i czeka na rozstrzygnięcie w sprawie cieśniny Ormus. Donald Tusk przypomniał, że według zapowiedzi prezydenta USA strategiczny szlak handlowy może zostać odblokowany w ciągu najbliższych godzin.
5: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Ja dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, no, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem.
0: Kierowcy muszą sięgać coraz głębiej do portfeli, dlatego liczą na powrót ulg.
6: Jeżeli chodzi o ceny paliwa, to moim zdaniem powinny w okresie wakacji stanieć.
7: Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
8: Myślę, że górna granica 6 zł to już jest wystarczająca.
0: Według wyliczeń biura Reflex, litr diesla kosztuje obecnie średnio 8,19 zł, z kolei litr benzyny 95 7,55.
9: Ja nie mogę czekać 48 godzin, ja muszę dzisiaj zatankować.
10: Pogoda.
11: A co ja mam powiedzieć, jak mój smarcik po prostu zachowuje się jak rozkapryszona panienka i jak mu zaleje 95, to mówi, mi wywala check engine.
10: No,
11: i musi mieć 98, no po prostu ręce mi opadają.
10: Błękitna
11: inne części ciała.
10: Krewka płynie w żyłach tego twojego smarcika,
11: ale
10: jak się okazuje.
11: W ogóle daj spokój, no. Po prostu udaje Mercedesa, nie?
10: No.
11: Przepraszam.
10: Płacz i płać, droga pani. Co tam w pogodzie?
11: W pogodzie ciepło.
10: I tyle. A w Warszawie w pogodzie?
12: A jak chodzi o pogodę, pani Asiu, i te deszcze, to na chwilę obecną lekko mrzy na Wilanowie i na Saskiej Kępie. Pozostała część miasta sucho.
10: To znaczy godzinę temu pan tak mówił.
0: Sześć na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
11: To ja właśnie na przykład nie żałuję smarcika. Trudno, zaleje mu to 98, niech się cieszy i tak bierze je więcej niż 5 i parkuje w poprzek.
10: O to miałem dopytać, czy żałujesz, czy nie. Już nie będziemy pana Michała pytali o to, jakich wyborów
11: dlaczego?
10: Nie żałuje. Zapytajmy, co w raportach.
0: Tak, premier podsumował rok prezydentury Karola Nawrockiego. O tym opowiemy.
10: I co?
11: Żałujesz?

0: To ja w ogóle nie jestem silna, bo ja zobaczyłam na korytarzu czyjeś wafelki i po prostu nie wytrzymałam. Taką miałam na nie ochotę, że zajumałam trzy i w ogóle nie żałuję.
1: Tak? Takiego wyboru nie żałujesz? Nie. A wyboru takiego, jakiego dokonałaś, że w sensie zajumałaś śmietankowe, a nie czekoladowe, to nie żałujesz tego
0: nie,
1: wyboru?
0: Nie, bo ja mam i śmietankowy i takie z różowym czymś w środku i oba są super.
1: Z różowym to zmienia postać rzeczy.
0: No,
1: jestem sina, śpiewała, drodzy państwo, dziewczyna, która wyszła z Bałtyku parę chwil temu na antenie Jeski Rogi, pewnie żałuje tego wyboru, że wybrała się na Bałtyk, tak jak kolega nasz Wojciech, prawda?
0: No, ale to jutro pożałuję, jak dopiero zsinieje chłopak.
1: Chłop wróci i powie, no fajnie, bo nad tym Bałtykiem woda była w temperaturze powietrza 12 stopni. Drodzy państwo, jakich wyborów nie żałujecie?
2: Czego nie żałuję? No nie żałuję przede wszystkim tego, że gdy moje dziecko już było na tyle samodzielne, to za dużo powiedziane, ale gdy już zaczęło chodzić i sobie zaczęło radzić, że rozstałem się z jej matką, tego nie żałuję i to była chyba jedna z najlepszych i najtrudniejszych decyzji w moim życiu. A druga rzecz, której nie żałuję, to na pewno każdy telefon albo każdą wiadomość, którą wysyłam do was, puszczacie na antenie, bo ja z moją córką patrzę na nią, jak ona jest dumna ze swojego ojca, że go słyszę w radiu, między innymi dlatego dziękuję.
0: To jest fajne, pozdrawiamy córeczkę.
1: Robimy to, kochani, dla was, także wasze głosówki mile widziane, nawet słyszane na antenie Jeski Rok. I chciałem powiedzieć, że ja nie żałuję zeszłorocznego wyboru mojego w czasie podróży, jeżeli chodzi o rozgłośnie radiowe, włączyłem Radio Maryja.
0: Ja wiem, słuchajcie, i to jest tak, to ja wtedy zaczęłam pracę w SC Rock, myślę, fajne te chłopaki, spoko, ale jeszcze żeśmy się mało znali. Kędzio wrócił z urlopu, mówi, słuchajcie, mam hita i będziemy go grać. I
1: gra.

0: kolejne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Czego nie żałujecie? Dzisiaj rozmawiamy o tym w związku z zaprzysiężeniem prezydenta.
2: No i będziecie słuchać tego utworu, niestety, bo Kondzie nie popuści, ale na szczęście będziecie też słuchać fantastycznego Billy Morrisona i Dextera Hollanda, Never Gonna Change.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

0: Dzisiaj pytamy was, drodzy państwo, o wybory, których nie żałujecie. Myślimy sobie, że chłop, który dokonał takiego, a nie innego wyboru, no to po czasie zaczął go po prostu żałować, co?
1: Nie wiem, właśnie się zastanawiam, bo ludzie mają różnie. Wyobraźcie sobie, pewien pan w Zabrzu przekroczył prędkość 14 km na godzinę, policja go złapała, no i wylegitymowała, chcieli mu wlepić mandat, ale co on zrobił? Usiadł szybko w telefonie, zapytał AI, sztuczną inteligencję, co ma robić? No i posłuchał rady, odmówił przyjęcia mandatu, więc sprawa trafia do sądu, do którego zresztą zgodnie z procedurami miała trafić. No i sąd ukarał tegoż 30-latka za wykroczenie drogowe grzywną w wysokości 800 zł, czyli ośmiokrotnie wyższą niż wlepiony przez policjantów mandat. I zostałem, wiesz, po prostu posłuchał, głupek.
0: Żałuję? No tak, no okej, z jednej strony zapewne, ale z drugiej strony sztuczna inteligencja od czasu do czasu daje nam rzeczy, które naprawdę są, wiesz, no warte, godne. Znaczy myślę, że już się domyślasz. 6 sierpnia 6 na 9

0: 7.30 na zegarach i teraz Michał Poklękowski i raport.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Rowerzysta potrącił kobietę we Wrocławiu przechodzącą przez pasy z wózkiem, w którym znajdowały się 3-miesięczne bliźnięta. Po zdarzeniu odjechał. Szukają go policjanci. Opublikowali zdjęcie osoby, która może mieć bezpośredni związek ze zdarzeniem albo posiadać istotne informacje w tej sprawie. Amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza, czyli CIA, powołała tajny zespół do spraw Kuby, by wzmocnić presję mającą na celu wymuszenie zmian gospodarczych i politycznych na wyspie, podał dziennik New York Times, powołując się na anonimowe źródła.
1: To jest raport.
2: 15 klaczy i jeden ogier będzie licytowanych na tegorocznej aukcji Pride of Poland w kulminacyjnym momencie Dni Konia Arabskiego, które rozpoczną się jutro w Janowie Podlaskim. W Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi zaprezentowanych ma być prawie 130 koni.
1: SK Rock Sport.
2: Trzeci etap i trzecie zwycięstwo Jonathana Milana. Włoch umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej 83. Tour de Pologne. Jest też polski akcent. Liderem w klasyfikacji najaktywniejszych pozostał Radosław Frontczak. Dziś kolarze pojadą z Żagania do Karpacza. Magdalena Fręch i Magdalinet za burtą turnieju w Toronto. Fręch przegrała w trzech setach z Amerykanką Jessicą Pegulą. Z kolei Linet uległa Iwie Ijowicz 3-6, 5-7. To oznacza, że dalej gra już tylko Iga Świątek, która dziś wystąpi w trzeciej rundzie. Około 18.00.

0: Dzień dobry. Dzisiejszy dzień jest dobitnym dowodem na to, że bicie dzieci czy dorosłych po głowie przynosi fatalne skutki. Dziękuję.
1: No i widzisz?
2: Co? Ale zaraz, w jakiej sprawie? Poczekaj. To chodzi o zaprzysiężenie Karola Nawrockiego, czy chodzi o nas może chodzi? Ja nie byłam bita po głowie, ale spadłam z drzewa parę razy w moim życiu.
1: Ja też niestety wypadłem ojcu z wózka i jak rozumiem, słuchacz mógł nawiązywać do tego, że to po prostu słychać, tak? Że to
2: no,
1: dowodzi.
2: Może tak być.
1: W naszym programie, tak, że no. Niestety jak się bije dziecko po głowie albo nie daj Boże dorosłego, to później no to dziecko tak brzmi, jak brzmi.
2: Naprawdę? Wypadłeś z wózka?
1: Tak.
2: No wiele tłumaczy.
1: Dziękuję ci, kochana. To może do słuchaczy przejdźmy, bo dzisiaj pytamy państwa, jakiego wyboru nie żałujecie?
3: Ja to nigdy nie żałuję soli, jak robię jakiś posiłek. A poza tym, jako stary malcontent, nie żałuję też sarkastycznych uwag kierowanych do społeczeństwa.
2: Ja z tą solą to tak mam właśnie. Po prostu jak mnie to wkurza, jak ludzie nie dosalają rzeczy. Ja rozumiem, że z tą solą trzeba uważać, ale nie może być wszystko mdłe. A jeszcze bardziej mnie wkurza, jak żałują cukru do ciasta. Mhm. I robią na przykład szarlotkę, która jest mdła i kwaśna i mówią, o, no jest bez cukru. No to po cholerę ciasto jeść, jak ono jest niesłodkie.
1: Czekaj. A ty tartę zrobiłaś na słodko czy na słono?
2: Ja zrobiłam na słono, potem pomyliło mi się ciasto, bo akurat miałam strasznie mało czasu, nie chciałam się zagniatać, więc kupiłam słodkie ciasto, więc nie dość, że miałam słodkie ciasto, to jeszcze miałam wytrawną tartę i wiesz, to było pyszne.
1: No, zapewne.
4: 6 na 9.
1: Psy i koty do dzisiaj się oblizują.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: Reklama.

0: Maśka ma dla Państwa zadanie, to ja przypomnę tylko, że w ramach festiwalowego lata wysyłamy Was w różne fajne miejsca, tym razem także na rokowiznę do Krakowa, 28-29 dzień sierpnia, tam się będzie można bawić, będą grali najwięksi, a niech wymienię tylko AC Drinkers i Jam.
1: Tak wymienisz. Dobrze, ja to jeszcze mogę dołożyć Royal Republic i Nocnego Kochanka. Ale ponieważ dzisiaj jest dzień świeżego oddechu, tak sobie pomyślałam, że czekamy na wasze głosówki, które będą świeże. Może trochę miętowe, może trochę jak skoszona trawa. Niech to będzie taki świeży powiew czegoś.
0: No, fresh głosówka.
1: Takie...
0: I to wystarczy. Messengerski rok do waszej dyspozycji.
2: 6 na 9 w SC Rock.

Tak sobie pomyślałem, że nie żałuję mojego małżeństwa, chociaż jestem po rozwodzie. Ale wynikiem tego była moja córka. Z drugiej strony, po chwili refleksji doszedłem do wniosku, że no nie, moje małżeństwo to był błąd, jest czego żałować.

0: szkoda, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Jest drama w showbizie. Influencerka włamała się na działkę drugiej Influ, żeby zrobić tam sesję zdjęciową i reklamować swoje ubrania. No po prostu trzymała się starej rodowskiej zasady, która mówi, jak organizujesz imprezę na działce, to niech to będzie cuda działka.
2: Dobre swoją drogą. U mnie teraz Maciej Pela dołącza do rzeźni Czaka i młodego Martyniuka w programie TTV, a widzowie pytają, według jakiego klucza byli dobierani uczestnicy. Więc tak, ja stawiam na ampulowy, na moje oko 11, przydałoby się może trochę WD-40 do naoliwienia zwojów tych uczestników.
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Halanda było Bugatti Tourbillon. Co to było? Tylko 250 egzemplarzy z sprzedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
3: Łukasz Bąk.
5: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
3: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
7: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
8: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
3: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
9: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: Reklama.

0: jest SK-Rock.
1: CBA oraz Skarbówka przeszukały 14 miejsc w tle sprawa prezesa PKOL-u. Premier krytyczny i krytycznie o pierwszym roku prezydentury Karola Nawrockiego.
2: SK-Rock. Raport.
1: Ósma. Michał Poklękowski, zapraszam. Akcja służb w związku ze sprawą prezesa PKOL-u, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajowa Administracja Skarbowa przeszukały 14 miejsc. To efekt śledztwa dotyczącego nadużycia uprawnień w zarządzaniu finansami w organizacji, na czele których stał albo stoi Radosław Piesiewicz. Więcej o tym Michał Skolimowski.
3: Przeszukania były prowadzone m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Koszalinie. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych. Według nieoficjalnych informacji portalu TVN24.pl na cel zostały wzięte m.in. innymi firmy, które współpracowały z Polskim Związkiem Koszykówki, gdy kierował nim Radosław Piesiewicz. Przeszukania zleciła prokuratura regionalna w Gdańsku. Śledczy nie chcą mówić o szczegółach. Działania są prowadzone w ramach wszczętego w marcu ubiegłego roku postępowania, które dotyczy m.in. podejrzenia wystawiania przez Piesiewicza nierzetelnych faktur na kwotę ponad 9 milionów złotych.
1: Już wtedy prezes PKOL-u utrzymywał, że nie ma sobie nic do zarzucania. Sprawa ma dla niego charakter wyłącznie polityczny.
2: To jest raport.
1: Premier krytycznie o pierwszym roku prezydentury Karola Nawrockiego. Donald Tusk wskazuje m.in. na weta w sprawie SAFE i ustawy o statusie osoby najbliższej, a także głośne ostatnie ułaskawienie Starucha, czyli nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa. Szef rządu zwracał też uwagę na, jego zdaniem, blokowanie zmian w wymiarze sprawiedliwości.
4: Niektórzy mieli nadzieję, że może uda się rozwiązać przynajmniej część problemów związanych z wymiarem sprawiedliwości i z tymi wadliwie wybranymi za prezydenta Dudy instytucjami, organami władzy, ale pan prezydent Nawrocki jest raczej jeszcze bardziej zawzięty i zapamiętały.
1: Inaczej na ostatni rok patrzy kancelaria prezydenta. O sukcesach Karola Nawrockiego mówił jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.
5: Najistotniejsze, jeżeli chodzi o politykę krajową, to konsekwentne stanie na straży polskiej konstytucji. Natomiast jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, to wzmacnianie pozycji Polski w ramach wschodniej flanki NATO i co najważniejsze, utrzymywania bardzo dobrych relacji z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
1: Jutro w rocznicę zaprzysiężenia prezydenturę podsumuje sam Karol Nawrocki. Przed Pałacem Prezydenckim zorganizowane zostanie specjalne wydarzenie. Zaplanowano m.in. debatę publicystów i występ artystyczny.
2: Słuchacie raportu w SC-Rock.
1: Przez Polskę przetacza się kolejna fala upałów. W wielu miastach pojawiły się z tego tytułu kurtyny wodne, też zraszacze, które mają przynieść odrobinę ulgi. Jak ze skwarem radzą sobie mieszkańcy stolicy?
6: Przede wszystkim trzeba dużo pić i chyba siedzieć w biurze klimatyzowanym.
7: Wodą się obleć przykładowo. Tam jest, można sobie nalać, schłodzić się.
8: Kurtyna wodna. Trochę jak gdyby rzeźko się robi. W tym roku czwórka z przodu już trochę straszy.
9: Szybko do domu.
10: Wody dużo trzeba pić?
9: Pewnie tak.
11: No na basen sobie do wody, jakieś jeziorko czy coś i tyle.
12: Trzeba się napić zimnej wody, chodzić w cieniu i wystarczy.
13: Cień, kurtyna wodna, dużo picia.
14: I lodu.
13: I lody.
1: Takie rady na upał usłyszał w centrum Warszawy nasz reporter Krzysztof Płowecki.
15: My też świętujemy rocznicę zaprzysiężenia pana prezydenta. Znów

0: Pogoda.
1: To ja w takim razie w ramach pogody przeniosę się na księżyc, bo oprócz pana Karola to jeszcze jest ktoś taki jak Elon Musk i on mnie strasznie wkurza i żałuje, że on jest, bo on po prostu zrobił tak, że jego rakieta rąbnęła w księżyc i zrobiła krater o średnicy ponad 17 metrów. Jak on mi ten Elon Musk weźmie i zmieni buzię tego księżyca, rozumiesz, robiąc mu jeszcze dodatkowe kratery, niech se bajzel robi na swoim podwórku, a nie na księżycu.
2: Czekaj, czekaj, ja zwróciłem uwagę na sam początek tej zapowiedzi. Oprócz pana prezydenta jest też ktoś taki jak Elon Musk, który mnie strasznie denerwuje.
1: Tak.
2: Czy to oznacza, że pan prezydent również?
1: Tak.
2: Oż ty. Stanów Zjednoczonych.
0: 6 na 9. Świętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9 w Estero.
1: Może i mam przechlapane, ale nie żałuję.
2: No, chciałem uratować tyłek.
1: Dziękuję.
2: Ale nie dajesz sobie pomóc. Drodzy Państwo, o czym w raportach zapytamy pana Michała?
3: Czesi mają ciekawy problem z krowami. O tym raportach.
1: O, ciekawe to bardzo.
2: Już mnie zainteresowało.
1: Ale, że, tak?
3: Prawda?
2: Jak się Czesi zobaczyli, że mu się udało.
1: Cieska krowa!

0: dla nieznajomej kołysanka, ale też dla nieznajomego, a także dla wszystkich naszych znajomych słuchaczy Eski Rock, proszę bardzo, perfekt.
1: Tak jest. A my rozmawiamy o tym, czego nie żałujecie w swoim życiu. Ja już mówiłam o tym, że ja nie żałuję ani jednego grosika, ani w Eurasa, ani funciasa wydanego na podróże i na żywność.
2: Czego nie żałuję, to nie żałuję sobie przyjemności takich droższych i nie mówię tu o jakichś gadżetach, tylko właśnie tak jak pani redaktor Ziętara powiedziała, jedzenie, podróże i na przykład droga rzecz do tej pory w Szwajcarii wjazd na Zugspitz z tymi podwieszonymi tarasami nad przepaścią. Kupę kasy, ale niezapomniane wrażenia do tej pory, a minęło już ponad 10 lat. A ostatnio nie mieliśmy planów na wakacje, więc pojechaliśmy jak to pałace do Zakopanego. I mąż stwierdził, słuchaj, jak nie pojechaliśmy na granicę, to wydajmy tą kasę na coś ekstra. No i poszliśmy sobie do restauracji z gwiazdką Michelin. I pani Joanno, trzeba tego spróbować, jak pani kocha jedzenie. O mamo!
1: O mamo!
0: O tato!
1: Ja też bym chciała tak bardzo szybko zjeść takie dobre rzeczy.
0: Ciekawe jest to, co powiedziałaś na początku, bo powiedziałaś, że ani euro, ani funta nie żałujesz. Ja nie żałuję ani kopiejki, ani korony czeskiej, czyli jeździliśmy w zupełnie różnych kierunkach, nie? Na te nasze wojaże.
1: No nie, no czekaj, wiesz, był taki czas, że się też wydawały i korony czeskie, no.
0: Było takie państwo, tak, Czechosłowacja. Było młodzi, to państwo. Wy nawet tego nie wiecie.
1: Błagam cię, na narty, żeśmy z rodzicami do Czechosłowacji jeździli.
0: No, tak było, tak było.
3: Poranne 6:00 na 9:00 w Esce Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A teraz, drodzy państwo, Joannie, to nawet mikrofonu nie włączam. Aśka, spokojnie, nie martw się, mamy to.
1: No to uważajcie teraz. Suede i Emotionally Unavailable.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

0: jeszcze raz będzie Benz.
1: Uwaga, to głośniej zrobię. I już.
0: Fajny Benz. I będzie bardzo dużo Benz na Rakowiźnie w Krakowie 28 i 29 sierpnia. I ja tam będę też robić Benz. I będzie Coma, Yassi, Drinkers, Jam, Royal Republic i Nocny Kochanek. I po prostu mnóstwo fantastycznych innych zespołów. I chcemy kogoś zaprosić.
1: Tak jest. Dzisiaj mamy dzień świeżego oddechu i dlatego prosiliśmy Państwa o tylko i wyłącznie świeże, tak naprawdę, głosóweczki. I oto co otrzymaliśmy.
2: W dniu świeżego oddechu bardzo proszę o bilety na krakowską Rakowiznę. A dlaczego świeżo? Jeszcze do tej pory na Rakowiźnie nie zawitałem. Mam taką prośbę świeżo na początek dnia.
1: No, bardzo ładna prośba.
0: Bardzo ładna prośba, jeżeli, podoba mi się świeżo.
1: Drodzy Państwo, wydaje Wam się, że w programie 6 na 9 absurdu jest za dużo, to posłuchajcie tego absurdalnego zgłoszenia.
3: W kwestii świeżości to chciałbym pozdrowić kolegę Józka, który od 25 lat ponad codziennie do pracy przychodzi świeżo wypoczęty. Jeszcze 10 lat i emerytura Józek.
1: Pozdrawiamy, podobało nam się, ale dobra, bilety powędrują do Marcina.
4: Umyłem zęby, zjadłem miętówkę i teraz ze świeżym oddechem mogę jechać na Rakowiznę razem z Ziętarą.
1: Partnerka, żona, nie wiem, mama, znajomi, co na to, jak
0: nie
1: on
0: wiem,
1: chce z Ziętarą?
0: Pakujcie manatki po prostu i jedziemy, no.
1: Panie Marcinie, gratulujemy, odezwiemy się.
5: 6 na 9.

0: Punktualnie siódma, nie siódma, ósma, 31 i raport Westerog, Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. IMGW wydało ostrzeżenie przed upałem dla 13 województw i przed burzami dla przeważającej części kraju z wyłączeniem północnego zachodu i zachodu. RCB poinformowało o alercie przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu w 14 regionach. Brak podpisu prezydenta Karola Nawrockiego pod rządowymi ustawami mógł w tym roku uszczuplić budżet państwa nawet o 7 miliardów złotych. Tak wynika z szacunków portalu Money.pl.
1: To jest raport.
2: Zarząd Państwowych Rezerw Materiałowych Czech chciał mieć w strategicznych zapasach żywe krowy na pastwisku, około 300 sztuk. Do pierwszego w historii przetargu nikt się jednak nie zgłosił, poinformował portal Seznam Sprawy. Strategiczne zapasy dla Czechów nadal więc będą tworzyć mrożonki i konserwy.
1: SK Rock Sport.
2: Lech, Raków, Jagiellonia i GKS Katowice zagrają dziś kolejne mecze w eliminacjach do europejskich pucharów. O Ligę Europy walczy Kolejusz, który o 19:00 zagra z drużyną Klaksvik. O tej samej godzinie Raków podejmie u siebie Hammarabi.

0: Jakiego życiowego wyboru nie żałujesz? O tym dzisiaj sobie z Państwem rozmawiamy.
1: Ja niczego nie żałuję. Tak, takie mam podejście do tematu. Niczego nie żałuję absolutnie, ani jednej zjedzonej rzeczy, ani jednego wydanego grosika, ani żadnego głupiego wyboru, którego dokonam. A poza tym, czasami takie rzeczy, jak ktoś myśli, Boże, mi się stało i żałuję, a powiem z tego siebie naprawdę spoko rzeczy. Mm.
0: Czyli gdybyś na przykład swoje życie miała przeżyć raz jeszcze, to ono wyglądałoby dokładnie tak samo, nic byś w nim nie zmieniła.
1: Nie, no pewnie wyglądałoby zupełnie inaczej, bo zrobiłabym milion różnych innych głupot.
0: Inaczej, okej. Okay. Ale życie ziętarskie jest tak fajne, że nawet ja chciałbym je przeżyć jeszcze raz. A Państwo...
1: Zapraszam. Proszę bardzo.
0: Wyborów nie żałujecie albo żałujecie?
2: Żałuję, że nie poszedłem na studniówkę.
0: A ja poszedłem. Byłaś na studniówce swojej?
1: Byłam na swojej studniówce, niewiele pamiętam.
0: No więc o to właśnie chodzi. Poszedłem, ale już nie wyszedłem. Jakich wyborów dalej Państwo nie żałujecie?
3: A ja Wam powiem tak. Dzisiaj ostatni dzień w pracy i od jutra urlop. Wiecie co? Wcale nie żałuję.
0: My Pana też?
4: Chciałem powiedzieć, że ja nie żałuję tego, że mnie wywalili dawno temu z roboty, bo gdyby mnie nie wypalili, to byłbym pewnie po dziś dzień wygodnickim korpoludzkiem. A tak robię sobie rzeczy manualne, które rozszerzają moje umiejętności, bazę kontaktów. Myślę, że jestem dużo bardziej spokojnym człowiekiem w związku z AI, które gdzieś tam pozastępuje część moich kolegów z tamtych czasów.
1: Nie, ja rozumiem, co nie zmienia faktu, że nie wiem, czy szef nas słyszy, ale jednak wolelibyśmy, żebyś nas nie wywalał.
0: Tak, jeszcze chcielibyśmy troszkę popracować.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
6: Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama.

0: Czego nie żałujemy dzisiaj a propos zaprzysiężenia Karola Nawrockiego?
1: Oj, czekaj, bo normalnie zapomniałem.
0: No ale zagrać. Proszę cię, bo wiesz co, tak sobie
2: to ja to znajdę. Na finał.
0: Na finał musi być.
2: Koniecznie.
0: Jeszcze raz. Musi być. Musi być ten utwór AI-owy zresztą. Ale pytamy was, jakiego życiowego wyboru nie żałujecie?
3: Chciałam wam powiedzieć, że nie żałuję adopcji moich seniorków, moich piesków. Mimo, że odchodzą częściej, bo z racji wieku średnio co rok, co dwa lata, to bardzo się cieszę, że mogę być udziałem w ich życiu i dać taką starość fajną i jeszcze pełną wrażeń i ciepłej opieki. Mimo, że boli, to będę tak działać dalej.
0: Tak, to jest bardzo, bardzo mądre działanie, dlatego że seniorów nikt nie chce adoptować zazwyczaj w schroniskach. Tego wszyscy chcą jakieś młode pieski, a seniorki siedzą i czekają.
2: To absolutnie prawda i może tym mądrym stwierdzeniem skończmy, ale ponieważ powiedzieliśmy, że na koniec zagramy jeszcze melodię, która dzisiaj zrobiła nam dzień, nie tylko rok temu zrobiła nam dzień, no to na absolutnie, drodzy państwo, dobra, sam koniec.
0: Przeżyjcie
2: z okazji
0: to.
2: Zaprzysiężenia pierwszej rocznicy pana prezydenta.

0: ja nie żałuję. Chociaż trochę żałuję, że nam się kończy już 6 na 9, ale w sumie nie żałuję, bo zaraz kapibara będzie.
1: Zapraszamy bardzo gorąco. Joanna Ziętarska, Konrad Olszewski. Do jutra, do piątku.
2: To było 6 na 9 w ESC Rock.

0: życia. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Były tam dwa ciekawe stwierdzenia, a mianowicie jedno: Gargamel żyje pod teledyskiem, a drugie, że Tarantino świetnie śpiewa.
0: Kawałki mojego życia.
1: Witam wszystkich. Nazywam się Maciej Januszko. Kawałki mojego życia. Polecam tę audycję z moim udziałem i z udziałem wielu, wielu wykonawców, którzy na to zasługują.
0: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama.

0: Najwięcej pracy wieczorem i w nocy strażacy mieli w zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim i na Mazowszu. Prawo i Sprawiedliwość przegrało sprawę dotyczącą zmniejszenia subwencji. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację partii.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po dziewiątej, Michał Poklękowski, zapraszam. Ponad 580 interwencji strażaków to przez nawałnice, które w ostatnich godzinach przeszły przez Polskę. Najwięcej pracy strażacy mieli w zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, mówi nam starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2: W większości działania Straży Pożarnej polegały na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych z przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywaniu wody z zalanych posesji oraz obiektów.
0: To nie koniec burzowej pogody. Prócz północno-zachodniej Polski, reszta kraju w alertach drugiego stopnia. W południowej i centralnej Polsce obowiązują też najwyższe ostrzeżenia przed upałami.
1: To jest raport.
0: PiS-owi nie należały się pieniądze z partyjnych subwencji. Naczelny Sąd Administracyjny odpowiedział na kasację partii Jarosława Kaczyńskiego. PiS zaskarżył do sądu decyzję ministra finansów, który nie wypłacił partii subwencji w drugiej połowie 2024. Wcześniej po stronie ministra finansów stanął Wojewódzki Sąd Administracyjny. O czym więcej, Michał Rawa.
3: Miażdżący dla PiS wyrok podtrzymany, skomentował decyzję NSA minister finansów. To właśnie działania Andrzeja Domańskiego partia Jarosława Kaczyńskiego zaskarżyła do sądu. Przypomnijmy, w sierpniu 2024 roku Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS-u. Przez to minister finansów wypłacił partii o ponad 10 milionów złotych mniej niż zakładała subwencja na tamten rok. PiS decyzję zaskarżył do nieuznawanej przez rządzących i europejskie sądy Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Dlatego pomimo przyjęcia przez tę izbę skargi PiS-u, minister finansów nie wypłacił środków, a teraz sądy administracyjne orzekły, że miał wówczas rację.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Inwestor chce budować asfaltownię pod Siedlcami. Część mieszkańców mówi nie. W Wołyńcach, na terenie gminy Siedlce, ma powstać wytwórnia mas bitumicznych oraz węzeł betoniarski. Lokalna społeczność ma sporo obaw dotyczących powstania tego rodzaju inwestycji w tej okolicy.
4: Przecież wiadoma sprawa, że to jest bardzo złe dla środowiska. To jest hałas, to jest smród.
5: Ruch zwiększy się od razu automatycznie.
6: Planuję mieszkać w tej okolicy do końca swojego życia, więc nie chciałbym, żeby powstawała jakaś betoniarnia, jakaś asfaltownia, która będzie zatruwała nasze środowisko.
0: Inwestor zapewnia, że planowana inwestycja nie będzie uciążliwa ani dla mieszkańców, ani dla środowiska.
7: Cały układ pracy wytwórni jest układem zamkniętym. Od dozowania kruszywa do podozowania lepiszcza asfaltowego, po całe mieszanie, suszenie, wydobywa się z komina tylko para wodna.
0: Mówi Grzegorz Kędzierski, prezes firmy Diagmost. Inwestor będzie musiał uzyskać jeszcze szereg pozwoleń na prowadzenie tego rodzaju działalności, ale najtrudniejszym zadaniem będzie jednak przekonanie do inwestycji lokalnej społeczności.
8: Pogoda.
0: Czwartek będzie bardziej pochmurny i deszczowy niż środa. Możliwe też burze z gradem. Te pojawią się w pasie od Warmii przez Kujawy i Wielkopolskę, aż po Dolny Śląski i Opolszczyznę. Na termometrach dziś od 21 stopni na Wybrzeżu, przez 30 na Mazowszu do lokalnie 40 na Lubelszczyźnie.
8: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.

0: gdyby byli wśród Państwa tacy, którzy mają wątpliwość, o jakiej kapibarze była mowa, która ma się pojawić po 9:00, to uprzejmie informuję, że chodzi o mnie. No coś mam z niej, naprawdę. 14 minut po 9:00, pan Jaromowi, dzień dobry, zapraszam na kultowe historie. W tej godzinie będzie o Gansach, a potem Państwo sami usłyszą.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Brendan, Chad, Duff, Slash i Beer. McCreary. Taki zestaw teraz dla Państwa. Cool Kids.

0: Sunshine of Your Love, zespół Cream, Westrock. A teraz będziemy w latach 80.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Zwykle na listach przebojów, tych dotyczących sprzedaży albumów, czyli takich list popularności, bywa tak, przynajmniej w obecnych czasach, że jeżeli jakiś artysta wydaje album, to jeśli osiąga on pierwsze albo jakieś szczytowe miejsce na liście sprzedażowej, dzieje się to zwykle krótko po premierze. Rzadko kiedy różne płyty muszą czekać na uznanie, no i na przykład po wielu tygodniach trafiają do tej ścisłej czołówki sprzedażowej. Było kiedyś inaczej. W latach 80. na przykład niedawno wspominaliśmy rocznicę wydania Appetite for Destruction, czyli debiutu zespołu Guns N' Roses. Ta płyta oczywiście znalazła się w zestawieniu najchętniej kupowanych płyt w Ameryce, ale musiały minąć aż 57 tygodni, by stała się płytą najpopularniejszą. I stało się to 6 sierpnia roku 88. Dziś płyta w historii już znalazła ponad 28 milionów rąk tych, które ją kupiły. No i ten album uznawany jest za najlepiej sprzedający się debiut wszechczasów.

0: poznaliśmy datę tego, co zapowiadali już 5 czerwca, gdy na ich kontach na portalach społecznościowych pojawiła się krótka wideozapowiedź filmu zatytułowanego Unshattered. To projekt dokumentalny, który ma przedstawić widzom, no i widzkom, okoliczności, w jakich doszło do reaktywacji Linkin Park po śmierci Chestera Benningtona. Już wiadomo, że ten film trafi do kin na całym świecie 30 września. Na razie nie wiemy nic o tym, czy produkcja będzie pokazywana także w polskich kinach, chociaż nie sądzę, żeby nasz rynek mieli ominąć. Wiedzą, że mają tutaj też przecież sporo fanów. Linkin Park. Przed nami spotkanie z Bruce'em Springsteenem.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę.

0: To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
1: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
2: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Bruce Springsteen w SC Rock. A teraz The Police. Zamykamy oczy i widzimy ich jako trio, prawda? No, byli przez chwilę kwartetem. I to było tak, grupa powstała z inicjatywy perkusisty Stewarta Copelanda, który po rozpadzie swojego zespołu Curved Air postanowił założyć punk rockową kapelę. Dołączył do niego Sting w roli wokalisty i basista oraz gitarzysta Henry Padovani. Wkrótce, bo jeszcze w 1977 roku młody zespół wydał swój debiutancki singiel Fallout, wyruszyli w pierwszą trasę koncertową. Jako kolejny do zespołu dołączył gitarzysta Andy Summers, przez co Police stało się właśnie wspomnianym kwartetem. 25 lipca zespół występował po raz pierwszy w pełnym składzie w klubie The Music Machine w Londynie. Nie minął miesiąc, gdy 12 sierpnia zespół opuścił Henry Padovani, zdając sobie sprawę z braku umiejętności. Dwa dni wcześniej zespół przerwał sesję nagraniową z producentem Johnem Cale. A 6 dni wcześniej, czyli dokładnie 6 sierpnia, 49 lat temu, można było ich po raz ostatni zobaczyć na scenie w czwórkę na Mont du Marsan Punk Festival we Francji.

0: The Lemonheads w piosence, która powstawała na 25-lecie tego filmu, w którym pojawił się oryginał pani Robinson. 10 i raport Eski Rock przed nami, a potem Queen.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Influencerka włamała się na działkę drugiej Influ, żeby zrobić tam sesję zdjęciową i reklamować swoje ubrania. No po prostu trzymała się starej rotowskiej zasady, która mówi, jak organizujesz imprezę na działce, to niech to będzie cuda działka.
3: Dobre swoją drogą.
2: Czekaj, a ty tartę zrobiłaś na słodko czy na słono?
3: Ja zrobiłam na słono, potem pomyliło mi się ciasto, bo akurat miałam strasznie mało czasu, nie chciałam się zagniecać, więc kupiłam słodkie ciasto, więc nie dość, że miałam słodkie ciasto, to jeszcze miałam wytrawną tartę i wiesz, to było pyszne.
2: No, zapewne. Psy i koty do dzisiaj się oblizują.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Reklama. Prezydent Karol Nawrocki sam siebie dziś podsumuje po roku sprawowania urzędu. Zarzut i tymczasowa areszt dla 62-latka z Podpleszewa, który przed tygodniem rzucał w strażaków koktajlami Mołotowa.
6: SK Rock. Raport.
4: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Znów tragedia nad wodą. Nurkowie wznowili poszukiwania topielca na jednym ze zbiorników wodnych w Berezie koło Międzyrzecza Podlaskiego. Wczoraj późnym wieczorem strażacy dostali zgłoszenie o dwóch tonących w zbiorniku. Jednego z nich szybko odnaleziono. Niestety nie udało się go uratować, mówi nam kapitan Marek Waszczuk ze Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.
7: Około godziny 22:50 nurkowie odnaleźli ciało mężczyzny. Niestety jego życie nie dało się uratować. Część sił i środków została przedysponowana do drugiego zdarzenia. Działania poszukiwawczo-ratownicze na żwirowni numer 5 trwały do godziny około 2 w nocy, po czym zostały przerwane z uwagi na panujące warunki.
4: W poszukiwaniach drugiego tonącego bierze udział specjalistyczna grupa ratownictwa wodonurkowego z Lublina oraz Sokołowa Podlaskiego.
8: To jest raport.
4: W rocznicę zaprzysiężenia specjalne wydarzenie przed Pałacem Prezydenckim. Rok temu Karol Nawrocki formalnie objął urząd głowy państwa. Dziś on sam podsumuje ostatnie 12 miesięcy, ale to nie wszystko, co będzie działo się przy krakowskim przedmieściu. Michał Skolimowski.
9: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zobaczymy biało-czerwoną scenę, trybuny oraz telebimy. Nie brakuje głosów, że będzie to rocznica w amerykańskim stylu. Wydarzenie otworzy debata publicystów, potem będzie krótki występ muzyczno-artystyczny, a następnie główny punkt programu, czyli przemówienie prezydenta. Wydarzenie będzie otwarte. Współpracownicy Karola Nawrockiego liczą na obecność jego zwolenników.
10: Rok temu dziesiątki tysięcy Polaków z biało-czerwonymi flagami świętowały to wydarzenie. Bądźmy razem także w tym roku.
9: Mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Początek wydarzenia o 17:30.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Zarzuty i tymczasowa areszt dla 62-latka spod Pleszewa w Wielkopolsce, który przed tygodniem rzucał w strażaków koktajlami Mołotowa. Mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu, był agresywny, nie chciał lokalu opuścić. Dopiero po 7 godzinach negocjacji udało się go obezwładnić. Usłyszał dwa prokuratorskie zarzuty.
11: Pierwszy z nich dotyczy narażenia tych strażaków na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, a także posiadania 145 sztuk amunicji bez wymaganego pozwolenia.
4: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Maciej Meller. Na razie nie wiadomo, dlaczego mężczyzna się tak zachował. Wiadomo, że zostanie zbadany przez psychiatrów i że wcześniej miał problemy ze zdrowiem.
1: SKROK Biznes.
4: Brak podpisu Karola Nawrockiego pod rządowymi ustawami mógł w tym roku uszczuplić budżet państwa nawet o 7 miliardów. Tak wynika z szacunków portalu Money.pl. Portal przypomina, że w trakcie rocznej kadencji prezydent Nawrocki zawetował 41 ustaw, a dwie skierował do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny w trybie kontroli prewencyjnej. Pod koniec maja tego roku zaległe zadłużenie firm działających w e-commerce wyniosło niemal 462 miliony. Tak wynika z opublikowanego dziś raportu Big Info Monitor. Jak w nim dodano, mimo wzrostu obrotów na tym rynku, zadłużenie sektora w ciągu roku wzrosło o 14 milionów. Większość, bo 39% mikroprzedsiębiorców założyło firmę, bo chciało się uniezależnić, a 33% potrzebowało większej elastyczności czasu. Wynika z badania KLD, tego najnowszego. Jak dodano, właściciele nowych firm częściej traktują swój biznes jako inwestycje na przyszłość. Jeszcze ceny walut, te aktualne, 3,77 zł, tyle trzeba zapłacić za dolara amerykańskiego. Euro jest wyceniane na 4,31 zł, frank szwajcarski na 4,63 zł i funt brytyjski na 4,97 zł.
1: Pogoda.
4: Czwartek będzie bardziej pochmurny i deszczowy. Możliwe też burze z gradem. Te pojawią się w pasie od Warmii przez Kujawy i Wielkopolskę, aż po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Na termometrach dziś od 21 stopni na wybrzeżu, przez 30 na Mazowszu, lokalnie 40 na Lubelszczyźnie.
1: SKROK. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewi.

ze Zaświatów. W grudniu będzie już 25 lat, jeśli dobrze liczę, bez Grzegorza. Ale zleciało. Zapytaj mnie, czy cię kocham. To była Republika. Teraz będą panowie z The Rolling Stones, którzy no, sami o tym powiedzą, a raczej zaśpiewają. Dobrzy nie są. Ten kawał.

0: Opowieść z listopada 1994 roku, a raczej o tym, co działo się wtedy w Trójmieście. Golden Life w SC Rock. A teraz wspomnienie sprzed dokładnie 30 lat.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Bo równo 3 dekady temu The Ramones zagrali, jak się później okazało, swój ostatni koncert. Rzecz działa się w Hollywood na objazdowym festiwalu Lollapalooza. To ten festiwal, którego pomysłodawcą jest lider Jane's Addiction Perry Farrell. Na tym historycznym koncercie, którego zapis trafił później na album koncertowy, pojawili się gościnni m.in. Eddie Vedder, Lemmy czy Chris Cornell. Zespół był już wtedy na ostatnich nogach, nękany przez problemy zdrowotne i tak zwane napięcia wewnętrzne, wspomina po latach perkusista Marky, dodając, że gdy skończyli i się rozjeżdżali, nikt się nie pożegnał. Chwilę później nie było już na świecie 3/4 zespołu. W 2001 roku na raka umierał Joy, rok później przedawkowo narkotyki DDA, w 2004 również walkę z rakiem prostaty przegrywał Johnny.

0: Joanna Ziętarska.
1: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Hallanda było Bugatti Tourbillon. Co to było? Tylko 250 egzemplarzy z sprzedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
0: Łukasz Bąk.
2: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
0: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
4: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
6: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
7: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
6: Reklama.
0: Esta Rock. Radar.
8: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Tony Iommi już w noworocznej wiadomości do swoich fanów zdradzał, że ma sporo planów na ten rok. Legendarny gitarzysta od samego początku dawał do zrozumienia, że ma na myśli nową muzykę. W końcu stało się jasne, że wszystkiego dowiemy się w tym tygodniu. No i jest. Gitarzysta Black Sabbath właśnie ogłosił swój pierwszy od ponad 20 lat album. A więcej o nim przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
0: Eskarok Radar.
9: I'm John.
10: I'm Sean.
11: And I'm Dale from the band Seether.
12: I'm Chris.
13: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
14: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrzewskim, słuchacie Eski Rock.

to David Bowie, Esther Rock. Kiedy myślimy o pierwszych sukcesach grunge'u, od razu przychodzą nam na myśl takie albumy jak Nevermind, Nirvana czy Pearl Jam 10, ale pierwsze sukcesy były zasługą innego zespołu grunge'owego, Alice in Chains. Ich album Facelift, jeszcze przed premierami tych wspomnianych przed chwilą innych albumów, znalazł się na 42. miejscu listy przebojów mainstream rock, a piosenka najsłynniejsza, która na tym albumie się znajduje, czyli Man in the Box, na liście singlowej podobne mainstream rock, znalazła się tego dnia na miejscu 18.

0: Why Don't You Get a Job? Zespół The Offspring. Ważny głos w temacie lenistwa, pazożytnictwa, no i życiu na koszt drugiej osoby. To o tym właśnie jest ta piosenka zespołu, który pojawił się teraz na antenie. Eski Rock. Mam nadzieję, że u Państwa nie ma takiej sytuacji, że u Państwa wszyscy pracują i wszyscy dokładają się wspólnie do jednego garnuszka. 11 i raport Eski Rock, pan Michał za moment w studiu, a potem Szare Miraże Manamo.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Film pod tytułem The Beatles i był to film pod tytułem Hard Day's Night. Weszliśmy do tego kina, zrobiło się ciemno, no i ta słynna pierwsza scena Down is Bena i w cały tłum ruszył w kierunku ekranu. Krzykiem potwornym, cud, że z balkonów nie skakali.
1: Kawałki mojego życia.
2: Witam wszystkich, nazywam się Maciej Januszko. Kawałki mojego życia. Polecam tę audycję z moim udziałem i z udziałem wielu, wielu wykonawców, którzy na to zasługują.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Najwięcej pracy strażacy mieli w nocy w zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim i na Mazowszu, to po nocnych nawałnicach. 30 punktów karnych dostał kierowca miejskiego autobusu w Tarnowskich Górach.
1: SK Rock. Raport.
0: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Niemal 600 interwencji strażaków i ten bilans w najbliższych godzinach wzrośnie. Wszystko przez nawałnice, które w ostatnich godzinach przechodziły i przechodzą przez Polskę. Najwięcej pracy strażacy mieli w nocy w zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim, mówi Dariusz Szacht z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej.
2: Dotyczyły przede wszystkim usuwania powalonych drzew, konarów i gałęzi blokujących drogi oraz stwarzających zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.
0: Prawie 140 pasażerów utknęło późnym wieczorem w pociągu w Łoźnicy koło Goleniowa. Wcześniej skład uderzył w powalone drzewo, które uszkodziło sieć trakcyjną. Akcja służb trwała przez całą noc.
2: Działania strażaków polegały na usunięciu storowiska powalonego drzewa. Następnie strażacy prowadzili dystrybucję wody dla pasażerów pociągu oraz w późniejszej fazie pomagali w bezpiecznym przejściu pasażerom do podstawionego składu zastępczego.
0: Nikomu na szczęście nic się nie stało. Dziś znów będzie niebezpiecznie. INGW wydało ostrzeżenia przed upałem dla 13 regionów i przed burzami dla przeważającej części kraju z wyłączeniem północnego zachodu i zachodu. RCB z kolei poinformowało o alercie przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu w 14 województwach.
1: To jest raport.
0: To nie była akcja amatorów. Niemieckie władze zabrały głos w sprawie drona na lotnisku w Lipsku. Federalny minister spraw wewnętrznych uważa, że był to atak hybrydowy, pomysłodawcą którego mógł być, tu cytat, mogło być jakieś mocarstwo zagraniczne. Podkreślił, że incydent ten jest pierwszym w Niemczech przypadkiem załadowania drona materiałami wybuchowymi. 30 punktów karnych dostał kierowca miejskiego autobusu, który w Tarnowskich Górach wyprzedzał samochód na przejściu dla pieszych i na dwóch skrzyżowaniach. Poza utratą prawa jazdy czeka go jeszcze sprawa w sądzie, który może mu dodatkowo wymierzyć wysoką grzywnę.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Zapewni schronienie co najmniej 200 osobom przez 48 godzin izolacji. Pod Bełchatowem ruszyła budowa nowoczesnego schronu dla ludności cywilnej.
3: To jedno z pierwszych w województwie łódzkim, jeśli chodzi tutaj o nowe budownictwo. Przemysł Adamski, Urząd Gminy Bełchatów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Całkowicie podziemny, będzie wyposażony w suche toalety, pełne zaplecze socjalne, także będzie całkowicie samowystarczalny przez 48 godzin.
4: Inicjatywa, którą należy tylko i wyłącznie popierać.
5: Potrzebne, no bo jak teraz sytuacja jest taka niepewna, nie?
6: Tylko ciekawe, jak to będzie funkcjonować, bo ja nie wierzę. Z tym schronem to ma 200 osób, to jest, nawet jedna miejscowość się nie mieści.
7: Powinniśmy mieć takie miejsce.
0: Rozmawiał Rafał Różycki, a budowa schronu pochłonie blisko 9 milionów z dużym wsparciem państwa. Będzie gotowy jeszcze w tym roku. Nad miejscem ukrycia powstanie Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii.
8: Pogoda.
0: Czwartek będzie bardziej pochmurny i deszczowy, możliwe też burze z gradem. Te pojawią się w pasie od Warmii przez Kujawy i Wielkopolskę aż po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Na termometrach dziś od 21 stopni na Wybrzeżu, przez 30 na Mazowszu do lokalnie nawet 40 na Lubelszczyźnie.
8: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: facetów wyśpiewali Kaleo, bo to ich piosenka teraz zabrzmiała na antenie Eski Rock. Zespół z wyspy, dużej wyspy, która, jeśli ktoś lubi chłodne miejsca latem, jest idealnym miejscem na to, by wybrać się na przykład w sierpniu. W Reykjaviku w tej chwili plus 11 i pada.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Street of Dreams, YouTube.

0: Cloud Trippin i Red Hot Chili Peppers. A teraz zabierę Państwa w góry.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Mamy w końcu wakacje w górach, dzisiaj dobra pogoda. Znaczy, jeżeli ktoś lubi upał oczywiście, bo jak ktoś nie lubi, no to niekoniecznie. Jakby ktoś był w Bieszczadach i nie zdecydował się dzisiaj na marsz po górach, to można wybrać się za granicę do Muzeum Sztuki Nowoczesnej Indiego Warhola w Medjliborcach. Niewiele osób pewnie wie, że rodzice tego amerykańskiego malarza i grafika wyemigrowali z okolic tej słowackiej miejscowości do USA i tam zmienili nazwisko. No niewiele zmienili, bo nazywali się Warhola, no i to A skreślili na końcu. No i Andy Hughes Warhol urodził się w Stanach 6 sierpnia roku 1928 w Pittsburghu. Człowiek legenda, człowiek, który wpadł na pomysł użycia sitodruku do tworzenia obrazów przedstawiających przykładowe produkty kultury masowej, jak jakaś zupa w puszce, czy ten napój z kolą. Gdyby żył, facet, który opiekował się na przykład Velvet Underground, a z Thompson produkował układki płyt, miałby dzisiaj 98 urodziny. Brown Sugar.

0: Depresja w ciąży. Najpierw w ciąży, co mnie zaskoczyło, dlatego że ja bardzo chciałam.
1: Ale w pierwszej ciąży?
0: W pierwszej. W ogóle upokarzające procedury, które musisz wykonać. W związku z czym nie, tracisz całkowicie kontakt ze swoją, nawet już tą taką, wiesz, kobiecą stroną sensualną. W ogóle tego nie ma. I masz tak, że właśnie tu jest cudnie, a tu masz tak, że ja pierdzielę, co tutaj się wydarzyło. Tego nie zamawiałam. Ale myślę, że nawet między sobą to jest tak ważne w takim kręgu znajomych, żeby po prostu czasami powiedzieć, że tam jest wszystko w tym macierzyństwie i tacierzyństwie. Jest róży, czerni, zielonej, sraczkowatej. Wszystko.
2: Melina. A w najbliższej Melinie powracająca po latach Tatiana Okupnik.
3: Melina w Eski Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
4: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Reklama.
6: This is Noel Gallagher from Oasis.
7: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
8: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

Run to the Hills zespołu Iron Maiden. 81 lat temu, 6 sierpnia roku 45 o godzinie 8.15 amerykański bombowiec B-29 zrzucił na japońskie miasto Hiroshima pierwszą bojową bombę atomową. Ten wybuch zabił od razu 100 tysięcy ludzi, potem zabijał kolejnych przez chorobę popromienną, zniszczył 90% zabudowy i zmienił bieg historii II wojny światowej. 25 lat po tym ataku na nowojorskim Shea Stadium odbył się Festiwal Pokoju. Koncert, w którym uczestniczyły rockowe i nie tylko rockowe gwiazdy i zbierano fundusze na rzecz kandydatów politycznych walczących o pokój i o różnego rodzaju prawa. W programie znalazły się występy Steppenwolf, Janis Joplin, Diane Warwick czy Clearwater Revival.

0: złoty Puff, zespołu Jam. Na koniec od pana Jarka, który kończy właśnie czwartkowe kultowe historie. To była wielka przyjemność być tutaj i już nie mogę doczekać się jutrzejszego spotkania. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Hallanda było Bugatti Tourbillon. Co to było? Tylko 250 egzemplarzy z sprzedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków.
1: Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
9: Na termometrach 38 stopni, prawie w całej Polsce alerty przed upałami. Akcja służb w Koninie. Zatrzymany 57-latek podejrzany o pedofilię. W raporcie Kraków i 61 marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej.
10: SK Rock. Raport.
9: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Prawie w całej Polsce alerty przed upałami. Bardzo wysokie temperatury nie odpuszczają. Dziś będzie tylko nieznacznie chłodniej niż wczoraj. Termometry miejscami mają pokazać aż 38 stopni. Sytuację pogodową śledzi nasz reporter Michał Rawa.
11: Tak jest, dzień dobry. Pogodowe alerty, w tym najwyższego stopnia, obowiązują w 13 województwach. Nie obejmują jedynie północno-zachodniej Polski.
12: Na północnym zachodzie 24-26 stopni, ale w centrum nadal upalnie 30-35 stopni. Na południowym wschodzie 37-38 stopni.
11: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW, by dbać o swoje zdrowie apelują lekarze, bo na przykład w warszawskim szpitalu przy Lindleya brakuje już miejsca, pacjenci leżą na korytarzach.
13: Stąd też widać na korytarzu, że nie jesteśmy w stanie każdemu choremu zapewnić godnego miejsca leżenia.
11: Mówi profesor Paweł Łęgosz, na szczęście od piątku upały mają odpuścić, przynajmniej do przyszłego tygodnia.
9: Synoptycy ostrzegają też przed intensywnymi burzami, te mogą wystąpić w 14 województwach. Wykorzystał małoletnią dziewczynę. Pozwoliły mu na to bliskie kontakty z młodzieżą. Policja zatrzymała 57-latka z Konina podejrzanego o pedofilię. To dzięki wielomiesięcznemu dochodzeniu, które prowadzili funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wiadomo, że mieszkaniec Konina posiadał duży autorytet w lokalnej społeczności.
14: Mężczyzna uczestniczył w zajęciach oraz wyjazdach organizowanych przez jedną ze szkół. Miał doprowadzić właśnie do obcowania płciowego z jedną z podopiecznych. Z ustaleń wynika, że ten przestępczy proceder miał trwać co najmniej od 3 lat.
9: Mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymanie mężczyzny było możliwe m.in. dzięki materiałom cyfrowym znalezionym w domu 57-latka. Mężczyzna ma już zarzuty, został aresztowany na 3 miesiące.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Dokładnie 112 lat temu wyruszyli z krakowskich oleandrów do Kielc. Na rozkaz Józefa Piłsudskiego pierwsza kompania kadrowa odbiła z rąk rosyjskich zaborców podkrakowskie wsie. Dziś marsz szlakiem kadrówki ruszył po raz 51.
15: Stajemy, aby oddać hołd komendantowi Piłsudskiemu i wszystkim osobom, które nie patrząc na własne korzyści, poszły za jego głosem, aby wywalczyć dla ojczyzny niepodległość.
16: Marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej, brawo! Zwrot! Chodzę co roku i dla mnie to jest poważna sprawa. Muszę kultywować zadania mojego ojca, który był piłsudczykiem. Te trudy, które się pokonuje na trasie ponad 150 km, to już jest dużo.
9: A do Kielc w ślad za żołnierzami uczestnicy marszu dotrą 12 sierpnia.
1: Eskarok Biznes.
9: Niektóre polskie elektrownie ponownie mają problemy z wytwarzaniem energii. Wszystko przez suszę, niski stan rzek i utrudnione chłodzenie. Polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły okresy tak zwanego przywołania na rynku mocy. Dziś w godzinach 17:22 te elektrownie, które nie mają problemów, będą produkowały więcej prądu, żeby uzupełnić braki w sieci.
17: Czyli po prostu na wprowadzenie takich szczególnych rozwiązań, jeżeli chodzi o rynek mocy i zagospodarowanie większych ilości dodatkowych mocy po to, żeby w takich krytycznych godzinach wieczornych mieć po prostu do dyspozycji dodatkowe możliwości.
9: Mówił ekspert do spraw energetyki Jakub Wiech. W lipcu lotnisko w Radomiu odprawiło rekordową liczbę pasażerów. Było to 25 931 podróżnych, a to oznacza 43% wzrost względem lipca poprzedniego roku. To także najlepszy miesięczny wynik w historii portu, poinformowały polskie porty lotnicze.
1: Pogoda.
9: I kolejny upalny dzień. W wielu miejscach także przelotne opady deszczu i burze. Zjawiska te wystąpią na północy i północnym wschodzie, w centrum oraz na południu. Temperatura od przyjemnych 23 stopni na Pomorzu, około 27 na zachodzie i 32 w centrum, do 39 stopni na południowym wschodzie. Ciśnienie 1001 hektopaskali i będzie rosło.

0: No i gdyby nie ten znakomity numer z lat 80. nagrany przez zespół The Clash, Guns of Brixton, no to Cypress Hill nie mieliby takiego wielkiego hitu sprzed ponad 20 lat już. No trochę zleciało od momentu premiery tego właśnie kawałka, który właśnie bazuje na samplach z tego wielkiego hitu The Clash z lat 80. What's Your Number i Cypress Hill w SC Rock. Mamy już 12 minut po 12. To jest czwartek, 6 sierpnia. Dzień dobry. Michał Cieślik, otwieramy nasze spotkanie, które potrwa do godziny 15.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Katarzynę Nosowską Państwo zobaczą w ten weekend na męskim graniu w Krakowie. Kto wie, może nawet zagra na żywo ten najnowszy singiel Sos Chaosu. A ja przed godziną 15 będę miał dla Państwa bilety właśnie do Krakowa, na męskie granie. Katarzyna Nosowska przed nami. Myślisz,

to był chłopak z miasta Świętej Wieży, jak wiadomo, ale już od wielu lat związany z Warszawą i Warszawę traktuje jako swój dom. Zresztą kiedyś też popełnił bardzo znaną piosenkę o stolicy właśnie T-Love w Esterogi na Bruku. To był sam początek lat 90. No lekko wtedy nie było, ale rzeczywistość wokół też trochę inna była od tej, którą widzimy dzisiaj za naszymi oknami. Niestety nie wiem, jakie było lato w 91 roku, no ale na pewno nie tak upalne, jak to w 2026. 24 minuty po 12, czwartkowe popołudnie. Måneskin za chwilę na naszej antenie. Za chwilę, to znaczy za 4 minuty, bo w tym czasie właśnie Depeche Mode na naszej antenie. I Feel You.

0: Måneskin i Beggin w SC Rock. Niecałe pół godziny nam do 13 pozostaje. Chwilę przerwy robimy sobie. Potem będzie radar, w którym o nowych planach na przyszłość Edyty Bartosiewicz. A pani Edyta na pewno jeszcze nam zaśpiewa przed godziną 13 w SC Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dzisiejszy dzień jest dobitnym dowodem na to, że bicie dzieci czy dorosłych po głowie przynosi fatalne skutki.
3: O nas może chodzi. Ja nie byłam bita po głowie, ale spadłam z drzewa parę razy.
4: Ja też niestety wypadłem ojcu z wózka.
3: Naprawdę wypadłeś z wózka?
4: Tak.
3: To wiele tłumaczy.
4: O wyborach, których nie żałujecie, dzisiaj z wami rozmawiamy.
5: Ja nie żałuję decyzji o rozwodzie. Właściwie uważam, że to była najlepsza decyzja w moim życiu.
3: Witam w klubie.
4: A to może spróbuję.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
9: Reklama.
10: SC Rock. Radar.
11: Łukasz Szaciłowski, zapraszam. Edyta Bartosiewicz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci na polskiej scenie. Artystka na chwilę schodzi ze sceny, by zasiąść w czerwonym fotelu i zadebiutować w nowej roli jako trenerka w programie The Voice of Poland. To spotkanie z młodym pokoleniem artystów skłoniło ją do refleksji nad obecnym stanem rynku muzycznego. Jak go ocenia? O tym przeczytają Państwo na skrok.pl w zakładce Radar.
10: Skrok Radar.
12: You're listening to Serge Tankian.
13: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Esca Rock.

Niedawno świętowali dziesięciolecie swojej działalności i ten kolejny etap kariery rozpoczynają od wydania albumu, premiera we wrześniu, no i organizacji największej trasy w swojej karierze. Będą grać w Stanach, Kanadzie, no i oczywiście w Europie. No a Polskę odwiedzą 21 stycznia, bo ten przystanek również na tej trasie przewidzieli. W styczniu w łódzkiej Atlas Arenie koncert tych właśnie dżentelmenów, Nothing But Thieves. Tak się nazywają. Evolution to utwór zapowiadający ich najnowszą płytę Stray Dogs, która ukaże się we wrześniu. A propos, właśnie, 6 sierpnia w kalendarzu, no jakby nie liczyć, do września niecały miesiąc pozostaje. Wake Me Up When September Ends. Green Day już teraz, Westerok.

0: To była Edyta Bartosiewicz, która, przypomnę, ze swoim solo aktem już w tę sobotę w Muzeum Lotnictwa w Krakowie przy okazji tegorocznej trasy męskiego grania, i na ten koncert między innymi będę miał dzisiaj dla Państwa, jak wspominałem, już bilety, także proszę o czujność. Przed 15 te bilety do kogoś na pewno trafią. Skłamała. Tak kończymy tę pierwszą godzinę naszego czwartkowego spotkania. Za chwilę 13, za chwilę najnowszy raport.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
3: Dziś rocznica, rok Karola Nawrockiego jako prezydenta, akt wandalizmu w centrum Kielc, policja szuka sprawcy, wraca słonica Erna w raporcie 3D w warszawskim zoo.
4: SK Rock. Raport.
3: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. W koalicji rządowej nazywają go wetomatem. Na prawicy mówią o czasie dotrzymanych zobowiązań. Dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Pierwsze 12 miesięcy to czasy podsumowań i, jak to w polityce bywa, oceny są skrajnie różne. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
5: Rzecznik rządu Adam Szłapka w ramach podsumowania roku prezydentury zamieścił w mediach społecznościowych taki materiał.
6: Jaki był ten rok? Posłuchajcie.
7: Weto.
6: Nie podpiszę.
7: Nie. Zawetowałem weto.
5: Prezydent zawetował aż 41 ustaw, to absolutny rekord, ale szef sejmowego klubu PiS, Mariusz Błaszczak, pisze, że był to rok dotrzymanych zobowiązań, a rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreśla.
8: Najistotniejsze, jeżeli chodzi o politykę krajową, to konsekwentne stanie na straży polskiej konstytucji.
5: Jak dodał, w polityce zagranicznej prezydent przede wszystkim wzmocnił pozycję Polski na wschodniej flance NATO i utrzymał bardzo dobre kontakty z prezydentem USA, Donaldem Trumpem.
3: Rocznica będzie hucznie świętowana na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Od 17:30 zaplanowano debaty publicystów, występy artystyczne i przemówienie Karola Nawrockiego.
4: To jest raport.
3: Akt wandalizmu w centrum Kielc. Na placu Najświętszej Maryi Panny tuż przed katedrą pojawił się wielki, jaskrawy napis. Sprawą zajmuje się policja, a szczegóły zna Dawid Bąk.
9: Napis wykonany cytrynową farbą zawiera hasła nawołujące do wywłaszczania m.in. prokuratorów, policji i lekarzy. Zgłoszenie o incydencie wpłynęło do służb dziś rano. Funkcjonariusze zabezpieczyli już materiał z okolicznych kamer. Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
10: Na miejscu pracują policjanci. Obecnie prowadzimy czynności, których celem jest ustalenie sprawcy i wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia.
9: Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat tego zdarzenia lub widziały podejrzane zachowanie w rejonie katedry, o kontakt z najbliższą jednostką.
3: A to kolejny incydent związany z obiektami sakralnymi w mieście. Wczoraj kieleccy funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania sprawców próby podpalenia bocznych drzwi kościoła pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika. Mandat w wysokości 3000 zł dla Beaty Szydło. Była premier została ukarana przez prokuratora za kilkukrotne niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Szydło nie usprawiedliwiła nieobecności, a postanowienie o ukaraniu jest nieprawomocne.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Technologie 3D w warszawskim zoo. Powstał tam trójwymiarowy model szkieletu słonicy Erny, który posłuży podczas zajęć edukacyjnych.
11: To jest model 1:1. W sumie cały projekt trwa dobrych kilka lat. Ja nie miałem wyobraźni na tyle szerokiej, żeby sobie wyobrazić wydrukowanego słonia i rozmach tego projektu. To jest takie pełne zaskoczenie, że można nawet takie rzeczy zrobić i będzie to naprawdę duża pomoc edukacyjna.
3: Mówi dyrektor warszawskiego ZOO Andrzej Kruszewicz. Model powstał na podstawie szkieletu słonicy Erny, która przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek ogrodu zoologicznego. Gdy przyjechała do stolicy, to od razu podporządkowała sobie resztę stada.
11: Mieliśmy tutaj rozbrykane towarzystwo dwóch słonic, Buby i Fryderyki oraz Leona, który tutaj rozrabiał jak naprawdę pijany zając. Trzeba było dla nich szefa. Przyjechała Erna, w ciągu tygodnia obie słonice przynosiły jej gałęzie. Jako gałązki pokoju, Leon dostał trąbą parę razy od Erny i ona została szefem.
3: A dzięki technologii 3D zwiedzający poznają nie tylko anatomię słonia, ale także historię Erny.
1: Pogoda.
3: Prawie w całej Polsce alerty przed upałami. Bardzo wysokie temperatury nie odpuszczają. Dziś będzie tylko nieznacznie chłodniej niż wczoraj. Termometry miejscami mają pokazać aż 39 stopni. Tak będzie na południowym wschodzie. 32 stopnie w centrum, około 27 na zachodzie, a 23 na Pomorzu. W wielu miejscach może dziś popadać. Synoptycy ostrzegają także przed burzami. Te mogą wystąpić w 14 województwach.

0: podczas niedawnego mundialu, szczególnie tej jego amerykańskiej części, mam wrażenie, że repertuar zespołu Bon Jovi przeżywał swój renesans. No to jest taka muzyka, która sprawdza się na stadionach i koncertowo, jak i w formie takich kibicowskich przyśpiewek, żeby czymś zająć usta w przerwie meczu, ewentualnie podczas tych tak zwanych przerw na nawodnienie, które pojawiły się jako nowość na tym właśnie mundialu. No i nie wiem, czy już będzie jakiś powrót do tego, no ale w każdym razie ta amerykańska publiczność, amerykańscy kibice, no podśpiewywali sobie te największe hity zespołu Bon Jovi, słyszałem w przerwach i w relacjach też w social mediach pojawiały się obrazki właśnie z repertuarem zespołu Bon Jovi w tych sytuacjach. Bad Medicine już za nami w SC Rock. Mamy 14 minut po 13. To jest czwartek, 6 dzień sierpnia. Dzień dobry. Kłaniam się raz jeszcze, Michał Cieślik. No i zapraszam na drugą godzinę naszego czwartkowego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A ten kawałek wykona Grzegorz Kupczyk, czyli wokalista zespołu Turbo. Tym razem w solowym wydaniu na październik zapowiedziana jest płyta Aperitif, kolejny solowy krążek, muzyka i takie dźwięki znajdą się na tej płycie. Partidole.

To jest kult w Esterok. Kult, który, jak może już Państwo słyszeli, ogranicza swoją działalność koncertową. Wszystko przez wzgląd na zdrowie i formę lidera, czyli Kazika Staszewskiego, który w ubiegłym roku miał sporo takich zdrowotnych problemów, które przeciągnęły się oczywiście na ten 2026 rok, więc trzeba będzie się oszczędzać teraz. Na jesień zawsze stała pod znakiem pomarańczowej transzy kultu. Tak też będzie i tym razem, tylko tych koncertów będzie trochę mniej. 11 przystanków, wszystko zacznie się 3 października w Gdyni i zakończy 28 listopada. Na Teneryfie i miejmy nadzieję, że tym razem, w tym roku nic nie stanie na przeszkodzie, by Kazik pojawił się na scenie właśnie podczas koncertu kultu na Teneryfie. Także zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia dla pana Kazika. A jutro kult z problemem zagrają Kazika, oczywiście na męskim graniu w Krakowie. Warto o tym pamiętać. Haha. I bilety jeszcze przed godziną 15 do przejęcia u mnie. Za chwilę zagram Państwu Katarzynę Nosowską, tym razem z zespołem Hey, to będzie List, a do tego momentu Pearl Jam i Wreckage.

0: Pójdziemy nad rzekę, a w tych rzekach niestety coraz mniej wody. Rekordowo niskie poziomy wód w największych rzekach Europy, jak wiadomo. Wisła też w niektórych miejscach bije rekordy. No, obyśmy mieli gdzie chodzić za jakiś czas, tak już w nawiązaniu do tych słów Katarzyny Nosowskiej. To był Hej i List w SC Rock, a jeszcze przed godziną 14 na pewno zmieścimy System of a Down w SC Rock.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

To był Muse i Cryogene w Este Rock, utwór z tej ostatniej płyty The Wow Signal, którą w sierpniu, w tym miesiącu promują w Stanach, no a jesienią zapowiadają powrót do Europy na koncerty. Póki co Polski w tych planach nie uwzględni, ale w sumie niedawno u nas grali, rok temu na Openerze, choć to było jeszcze przed wydaniem nowej płyty, warto pamiętać. Muse za nami w Este Rock. No a ci panowie to bardzo niedawno grali u nas i to aż dwa razy. System of a Down przed nami. Chop Suey.

0: Red Hot Chili Peppers i Aeroplane. To już na koniec tej kolejnej godziny czwartkowego popołudnia. Za chwilę będzie 14, więc zapraszamy na najnowszy raport punktualnie o 14, a w tej trzeciej odsłonie naszego dzisiejszego spotkania będę miał dla Państwa prezenty, czyli zaproszenia na męskie granie w Krakowie, to już jutro w tamtejszym Muzeum Lotnictwa. I przed 15 na pewno komuś te zaproszenia oddam.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
3: Ruszył na pomoc tonącemu koledze. Jest śledztwo po tragedii w Wągrowcu. Zginęło 6 osób w raporcie Ukraina i kolejne rosyjskie bombardowania. Rekordy na warszawskiej giełdzie. WIG20 pokonał historyczny szczyt.
4: SK Rock. Raport.
3: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest śledztwo po śmierci 2 13-latków w Wielkopolsce. Chłopcy utonęli wczoraj w jeziorze Durowskim w Wągrowcu.
5: Jak wstępnie ustalono, w pewnym momencie jeden z nich wszedł do wody, mimo przywoływania go przez kolegów, aby do niej nie wchodził, nie cofnął się i nagle zniknął pod powierzchnią jeziora.
3: A wtedy drugi z chłopców ruszył mu na pomoc, relacjonuje Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Dzieci były pod wodą 40 minut. Reanimacja chłopców trwała około godziny. Niestety ich życia nie udało się uratować.
5: Trwają obecnie czynności procesowe w tej sprawie. Przesłuchiwani są świadkowie. Na tym etapie śledztwa brak jest wykładników świadczących o tym, że do śmierci tych 2 nastolatków przyczyniły się osoby trzecie, czy to przez zaniechanie, czy przez działanie.
3: Sekcję zwłok 13-latków zaplanowano na poniedziałek.
4: To jest raport.
3: 6 osób zginęło w wyniku porannych rosyjskich ataków na Ukrainę. 5 ofiar odnotowano w obwodzie charkowskim. 2 z nich to kolejarze, którzy w czasie ataku przebywali w pociągu. Z kolei jedna osoba straciła życie w wyniku rosyjskiego bombardowania Donbasu. Trudna sytuacja także w mieście Sumy. Tam zrzuconych zostało 8 bomb lotniczych. Rannych zostało kilkanaście osób. To cud, że wszyscy przeżyli, mówi lokalny wolontariusz Oleksij Klujew.
6: Niektóre bomby
3: spadły na tereny mieszkalne, uszkodziły centra handlowe, akademiki, 10 budynków mieszkalnych. Obecnie w tych miejscach rozmieszczono sztab operacyjny i trwają intensywne prace. Teren jest nadal badany przez specjalistów. Nocą Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy 2 rakiety typu Onyx i ponad 100 dronów.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Teraz wakacyjna przygoda z dawką astronomii w roli głównej. Do Żar po raz pierwszy przyjechał planetobus Centrum Nauki Keplera. Najmłodsi mieszkańcy mieli okazję zajrzeć pod kopułę mobilnego planetarium.
7: Amalia Różańska, jestem edukatorką Centrum Nauki Kopernik. Rozpoczynamy od prezentacji gwiazdozbiorów. Później przechodzimy do tego, jak wygląda Ziemia z kosmosu. Odwiedzamy kilka planet układu słonecznego.
8: Czego nowego się dowiedzieliście?
9: O nowych planetach. Że do najbliższej nam galaktyki światło dociera w 2,5 miliona lat. I są egzoplanety.
10: Się dowiedziałem, co się kryje w czarnej dziurze.
7: No i co się kryje?
10: Nic.
11: Ja się też dowiedziałam, że na Marsie jest większa góra niż Mount Everest.
12: W szkole dużo rzeczy o kosmosie słyszałam. O planetach karłowatych.
3: A tematem zajęła się Klaudia Mazurek.
1: SK Rock
2: biznes.
3: Niemal 1 800 000 osób skorzystało już z rehabilitacji leczniczej ZUS. Program, który w tym roku obchodzi 30-lecie, pomaga odzyskać sprawność i wrócić do aktywności zawodowej osobom, którym grozi utrata zdolności do pracy.
8: Program obejmuje schorzenia, które najczęściej wywołują niezdolność do pracy, czyli można z niego skorzystać przy schorzeniach narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, w schorzeniach psychosomatycznych, układu nerwowego, narządu głosu, a także w schorzeniach onkologicznych po leczeniu raka piersi.
3: Mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS na Lubelszczyźnie. I jeszcze rekordowe wzrosty na warszawskiej giełdzie. WIG20 po raz pierwszy w historii osiągnął wartość 4000 punktów. Do wzrostów przyczyniły się m.in. dobre wyniki przedsiębiorstw, stabilność zatrudnienia na rynku pracy i zapowiedzi stabilizacji sytuacji w cieśninie Ormus.
13: Inwestorzy widzą, że mimo zawirowań, mimo kryzysów gospodarki, w tym gospodarka polska, są w miarę odporne. Stąd też to optymistyczne patrzenie w przyszłość i wysokie notowania.
3: Mówił Mariusz Maciejczak, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW.
2: Pogoda.
3: IMGW wydało ostrzeżenia przed upałem dla 13 województw i przed burzami dla przeważającej części kraju z wyłączeniem północnego zachodu i zachodu. Są też alerty RCB przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu w 14 województwach. Dziś nieznacznie chłodniej niż wczoraj. 39 stopni na południowym wschodzie, 32 w centrum, około 27 stopni na zachodzie i nieco chłodniej na Pomorzu. Tam 23 stopnie.

0: To był zespół Blenders i Ciągnik w SC Rock. 14 minut po 14. Dzień dobry, raz jeszcze w czwartek, 6 sierpnia. Michał Cieślik, do 15 jesteśmy razem. I to jest ta godzina, w której będę miał dla Państwa bilety na męskie granie w Krakowie, które startuje już jutro. No i w ramach tego męskiego grania, krakowskiego przystanku, tegoż właśnie, pojawi się ten projekt specjalny Moja Krew, Twoja Krew, który swoją premierę miał na festiwalu w Jarocinie. Dodam, że to projekt z udziałem muzyków Republiki, Zbigniewa Krzywańskiego, Sławka Ciesielskiego, Leszka Biolika, i te koncerty, które odbywają się podczas tegorocznych wakacji, między innymi na męskim graniu w Krakowie, upamiętniają 40. rocznicę powstania kultowego filmu dokumentalnego BBC pod tytułem My Blood, Your Blood. I chciałbym Państwa zapytać, kto jeszcze, jacy muzycy występują w tym projekcie, oprócz oczywiście tych wymienionych przeze mnie muzyków Republiki. To umawiamy się, że nie będę Państwu robił pod górkę i wystarczy tylko jedno nazwisko tego artysty, który pojawia się właśnie w tym specjalnym projekcie Moja Krew, Twoja Krew. Czekam na głosówki w tej sprawie. Podwójne zaproszenie na męskie granie w Krakowie do zgarnięcia.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Na głosówki oczywiście czekam na naszym eskarokowym messengerze. Never Gonna Change to tytuł kawałka, który już teraz Państwo słyszą w SC Rock. Billy Morrison, no i na wokalu Dexter Holland, czyli wokalista zespołu The Offspring.

0: To był Perfekt w Esterok i autobiografia. A już jutro w Krakowie kolejny odcinek tegorocznej trasy męskiego grania. W Muzeum Lotnictwa Krakowskim właśnie pojawią się jutro między innymi Kult Problem Gra Kazika w tym bardzo fajnym projekcie muzycznym. Będzie Myslowic. W sobotę natomiast na żywo Nosowska, do tego Edyta Bartosiewicz ze swoim solo aktem, jak już wspominałem, będzie Lech Janerka, a także ten wyjątkowy projekt w hołdzie Republice Moja Krew, Twoja Krew. Jak wspominałem, będą ci oryginalni muzycy Republiki: Zbigniew Krzywański, Sławek Ciesielski, Leszek Biolik. Wszystko oczywiście w celu upamiętnienia tej 40. rocznicy powstania kultowego dokumentu BBC My Blood, Your Blood. Premiera w ogóle tego projektu miała miejsce na festiwalu w Jarocinie i tam pojawiło się sporo niesamowitych gości, którzy właśnie wykonywali utwory Republika w ramach tego koncertu. Ja prosiłem, żeby państwo wymienili mi przynajmniej nazwisko jednego gościa, który właśnie pojawia się w tym projekcie. Pani Marta chyba coś wie na ten temat.
1: Wojciech Wagnerski i na przykład Krzysztof Zaleski. Proszę o bilety. Bardzo, bardzo, bardzo proszę.
0: Bardzo, bardzo proszę w takim razie. Bilety wędrują do pani Marty. Tak, jak najbardziej jest to poprawna odpowiedź. Wojciech Waglewski, Krzysztof Zalewski to między innymi ci artyści, którzy wzięli właśnie udział w tym wyjątkowym projekcie Moja Krew, Twoja Krew. Jutro kolejny koncert tego właśnie projektu na męskim graniu w Krakowie. Pani Marto, dobrej zabawy życzymy na tym właśnie koncercie. Bilety są pani. The Strokes.

0: Don't Cry, Guns N' Roses, Wester Rock na 24 minuty przed 15, a już tak właściwie na ostatniej prostej naszego czwartkowego spotkania, ale jeszcze przed 15, zanim się pożegnamy na naszej antenie, same wielkie firmy wśród wykonawców, jeszcze między innymi Aerosmith, Ozzy, Jimi Hendrix, ale zanim to wszystko, to jeszcze posłuchamy Radaru, to już za chwilę na naszej antenie.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Były tam dwa ciekawe stwierdzenia.

0: porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Reklama.
3: Eskarok. Radar.
4: Łukasz Trzeciłowski, zapraszam. Jeśli chodzi o używanie telefonów komórkowych przez fanów w trakcie koncertów, to artyści mają różne zdania na ten temat. Przeciwnikami są chociażby Maynard James Keenan z Tula czy Bob Dylan. Z kolei Steve Vai uważa, że te małe klipy z koncertów mają ogromne znaczenie dla fanów i nie zamierza z tym walczyć. Ostatnio ten temat poruszył w jednym z wywiadów Ian Anderson, lider Jethro Tull. Co ten artysta myśli o telefonach komórkowych na koncertach? O tym przeczytacie na eskarok.pl.
3: Eskarok. Radar.

To był zespół Nickelback w ST Rock. No a przed nami Ozzy Osbourne, którego już ponad rok nie ma z nami. Niedawno obchodziliśmy pierwszą rocznicę śmierci artysty. Tymczasem w przyszłym roku ma powrócić słynny Ozfest, co potwierdza Sharon Osbourne, dodając, że ta przyszłoroczna edycja tego kultowego festiwalu ponownie odbędzie się na Villa Park w Birmingham, czyli stadionie, na którym Ozzy i Black Sabbath zagrali swoje ostatnie koncerty w 2025 roku. No i przy okazji powraca też temat tego awatara AI Ozziego, który ma się pojawić podczas tych właśnie koncertów na przyszłorocznym Ozfeście. Temat, jak wiadomo, budzi kontrowersje, ale jak twierdzi Sharon Osbourne, sam Ozzy go popierał, więc czekamy, jak temat się rozwinie. No i czekamy też na oficjalne ogłoszenie festiwalu, bo póki co to są takie nieoficjalne plany. A tymczasem Crazy Train i Ozzy Osbourne w ST Rock.

0: To był Jimi Hendrix, Westerok i Hey Joe. Tak kończymy nasze czwartkowe spotkanie, bo za chwilę będzie 15. Lada moment najnowszy raport. Jutro słyszymy się ciut później, chwilę po 13, a to dlatego, że Dawid, który za chwilę Państwa zaprosi na kolumnę Zygmunta, nadawał już będzie z Gdańska, z Rokowizny, bo jutro właśnie ta pierwsza odsłona tegorocznej edycji festiwalu Rokowizna. No i polecamy przy okazji relacje w naszych social mediach, które będą się tam pojawiać już od jutrzejszego popołudnia na bieżąco. Pięknie dziękuję za dziś. Michał Cieślik, zmykam. Do jutra, do 13.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Influencerka włamała się na działkę drugiej Influ, żeby zrobić tam sesję zdjęciową i reklamować swoje ubrania. No po prostu trzymała się starej rotowskiej zasady, która mówi, jak organizujesz imprezę na działce, to niech to będzie cuda działka.
3: Dobre, swoją drogą.
2: Czekaj, a ty tartę zrobiłaś na słodko czy na słono?
3: Ja zrobiłam na słono, potem pomyliło mi się ciasto, bo akurat miałam strasznie mało czasu, nie chciałam się zagniecać, więc kupiłam słodkie ciasto, więc nie dość, że miałam słodkie ciasto, to jeszcze miałam wytrawną tartę i wiesz, to było pyszne.
2: No, zapewne. Psy i koty do dzisiaj się oblizują.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. Słuchacie Eski Rock.
4: Majątki zabezpieczone. Chodzi o śledztwo w sprawie PFN i kampanię Sprawiedliwe Sądy. Kłęby dymu widać z kilku kilometrów w raporcie Żelechów i pożar budynku przy stacji paliw. Interwencja policji w Piotrkowie Trybunalskim. Kobieta pływała z pytonami na szyi.
5: Eska Rock. Raport.
4: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nieruchomość, środki na koncie i wynagrodzenie. Prokuratura zabezpieczyła majątek byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Eś. Chodzi o śledztwo dotyczące finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową, którą był prezesem. Identycznie jest z innym podejrzanym. Prokuratura zabezpieczyła też majątek byłego prezesa Fundacji Cezarego J.
6: Poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na kwotę 2 milionów złotych na nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej współwłasność tego podejrzanego.
4: Tłumaczy Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Obaj są podejrzani też o nielegalne finansowanie partii politycznych PiS i Solidarnej Polski. W tym samym śledztwie prokurator nałożył karę 3000 zł na byłą premier Beatę Szydło za pięciokrotne niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka. Terminy, jak słyszymy, każdorazowo dostosowywano do jej terminarza.
6: Jeżeli chodzi o terminy wyznaczone do przesłuchania pani Beaty Szydło, to pragnę zaznaczyć, że uwzględniały one brak zaplanowanych posiedzeń Parlamentu Europejskiego, gdzie swoje czynności wykonuje obecnie pani Szydło.
4: PFN na Sprawiedliwe Sądy przeznaczyła niemal 8,5 miliona złotych. Kampania z 2017 roku wywołała liczne kontrowersje i protesty ówczesnej opozycji, która zarzucała fundacji finansowanie propagandy partyjnej z pieniędzy publicznych.
5: To jest raport.
4: Kłęby czarnego dymu widać z kilku kilometrów. W ogniu stanęło poddasze budynku w sąsiedztwie stacji paliw w Żelechowie pod Garwolinem. W kulminacyjnym momencie w akcji brały udział 23 jednostki strażaków. Ratownikom udało się zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Trwa dogaszanie.
7: W tym momencie nie ma już zagrożenia. Trwają prace dogaszania, prace rozbiórkowe. Pożar mamy opanowany.
4: Relacjonuje Piotr Filipek z Komendy Strażaków w Garwolinie. Służby apelują, aby nie zbliżać się do miejsca pożaru i nie utrudniać akcji. Szokujący widok na kąpielisku w Piotrkowie Trybunalskim. Kobieta kąpała się z dwoma pytonami królewskimi. Policję wezwał jeden z plażowiczów.
8: Na miejsce skierowano policjantów, którzy na plaży zastali 33-letnią mieszkankę Piotrkowa Trybunalskiego, której szyję oplatały dwa pytony królewskie. Ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających na kąpielisku, policjanci pojechali z kobietą do jej miejsca zamieszkania, gdzie węże wróciły do swoich terrariów.
4: Mówi Edyta Daruch, rzecznik piotrkowskiej policji. Okazało się, że węże nie były zarejestrowane. Właścicielce grozi teraz kara aresztu lub grzywny.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Na koniec jeszcze gratka dla miłośników astronomii. 12 sierpnia w całej Polsce widoczne będzie zaćmienie słońca. Szczegóły przybliża toruński astronom Stanisław Rokita.
9: Akurat w Toruniu fazę maksymalną teoretycznie możemy zobaczyć tuż przed zachodem słońca, nisko nad horyzontem powinniśmy ją zobaczyć. Dlatego też warto się przygotować. Znaleźć sobie zawczasu takie miejsce, gdzie mamy północno-zachodni horyzont wolny. Mimo, że to jest głębokie zaćmienie, więc nie patrzymy na nie bez żadnego zabezpieczenia, oszczędzamy oczy. Zawsze warto sobie przygotować na przykład taką specjalistyczną folię do obserwacji słońca, próbować robić zdjęcia.
4: Pełne zaćmienie słońca będzie widoczne na Islandii, a także w Hiszpanii czy Portugalii. Ostatnie tak duże zaćmienie w Polsce było w 1999 roku. Tegoroczne zbiegnie się także z Perseidami.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Pogoda.
4: Prawie w całej Polsce alerty przed upałami. Bardzo wysokie temperatury nie odpuszczają. Dziś będzie tylko nieznacznie chłodniej niż wczoraj. Termometry miejscami mają pokazać 39 stopni. Tak, między innymi na południowym wschodzie. 32 stopnie w centrum, około 27 na zachodzie, a 23 na Pomorzu. W wielu miejscach może dziś popadać. Synoptycy ostrzegają też przed burzami. Te mogą wystąpić w 14 województwach.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
11: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa w składzie Kruszyńska raportuje.
3: Dzień dobry.
11: Dzień dobry Aniu, a ja jestem Zygmunt. I tak się zastanawiam, co się Państwu dzisiaj spociło. Jak tam Wasze gruczoły, a może ten czwartek czymś Was zaskoczył. Można słać głosówki na Messengerze, a można dzwonić 691-613-613. Zapraszamy. A pan się spocił?
12: Yeah!
11: Czuję. I czuję, że to będzie ciekawy program. Zapraszam do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: bierze życie takim, jakie jest. I co? I nie musicie płacić jakimś pierdokołczom, u nas takie rady macie za darmo. A teraz kopalnia.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory trochę przez nas zapomniane. I w tym tygodniu ulubiony utwór Michasia, który jest synem Ady. To też utwór artysty, na którego pani Marta na Messengerze zareagowała. Damon Albarn, serduszko, serduszko. To nasi słuchacze, a teraz do dźwięków. I to chyba największy hit zespołu Gorillaz. Gorillaz to była kiedyś zgraja kryjąca się za animowaną kreską. Teraz już wiemy, kim są i zobaczymy ich już w przyszłym tygodniu w Poznaniu. Gorillaz będą jedną z gwiazd festiwalu Bittersweet i to pewnie będzie wielkie święto głównie dla milenialsów, dla których to zespół, który może się kojarzyć z czasami wchodzenia w dorosłość. No to co? Może się razem pośmiejemy? Feel Good to Gorillaz w kopalni odkrywkowej.

0: Cześć. Posłuchaj, czy kiedykolwiek ci się obił o uszy temat wlepek? Wiesz, co to jest. No i taka jedna z wlepek, którą kiedyś spotkałem w środku komunikacji miejskiej, zawierała pytanie typu niepotrzebne skreślić i było coś takiego. Czym aktualnie jedziesz? I były trzy odpowiedzi do wyboru. Autobusem, tramwajem, potem.
1: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: Reklama.

0: Strung out, Johnny. Jesteś wycieńczony, Johnny. Tak w tym numerze śpiewał pan Iggy Pop. Jesteś wycieńczony, Johnny. Może przez te upały pan jest tak wycieńczony. Jeśli mają państwo coś na ochłodę, to bardzo, bardzo proszę podrzucić. A na przykład organek jedzie na Spitsbergen. Słyszałem, że są aktualnie problemy z kupieniem klimatyzatora, no ale nie pomyślałem, żeby pojechać na Spitsbergen i się przytulić do lodowca. Żartuję. Organek z kolegami i z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika jedzie na Spitsbergen w celach muzyczno-naukowych i pojedzie tam w przyszłym tygodniu. A co się poważnego dzieje w tym tygodniu, o tym już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Anna Kruszyńska, zapraszam. Ustawa przyjęta bez poprawek. Senat opowiedział się za nowelą prawa wodnego w sprawie wykorzystania wody ze ścieków do chłodzenia elektrowni. Teraz nowela trafi do prezydenta. 49-letni taksówkarz stanie przed bielskim sądem. Jest oskarżony o molestowanie pasażerki, którą przewoził jesienią ubiegłego roku, podała prokuratura. Kobieta tuż po zajściu zgłosiła to na policję. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.
2: To jest raport.
3: W Ursynowskim Parku Linearnym powstały huśtawki, na których nie można się bujać. Siedziska najpierw zostały przymocowane do ziemi, a finalnie całkiem zdemontowane. Powodem jest brak miejsca na bezpieczne huśtanie.
4: Myślałam, że to jest jakieś do wspinania się. Coś tu będzie jeszcze podłączone, nie wiem.
5: Nie korzystam.
6: Po co je montowano, skoro nie można się na nich huśtać? No nikt nie pomyślał przed czasem i tyle. W takim miejscu, gdzie huśtawka przeszkadza tym, którzy chodzą.
5: Zlikwidowali miejsca parkingowe samochodów tylko po to, żeby tutaj krzewów nastawić niemieckich.
3: Władze Warszawy próbują znaleźć rozwiązanie, które pozwoli na bezpieczne korzystanie z huśtawek, zapewnia Zarząd Zieleni.
2: SK Rock. Sport.
3: Przed nami polski wieczór w europejskich pucharach. O grę w Lidze Europy i Lidze Konferencji zagrają aż 4 drużyny z Ekstraklasy. O 18:00 początek spotkania Jagiellonia Białystok Rangers FC, a godzinę później w Poznaniu Lech zagra z mistrzem Wysp Owczych KL Klaksvik. Kolejosz stara się zapomnieć o ostatniej bolesnej porażce z duńskim Aarhus.
7: Trzeba dobrze rozegrać na własnych warunkach. 2 spotkania, nie tylko zaznaczyć się w jednym. Lech ma doświadczenie z tego i mi się wydaje, że to jest niełatwy mecz, ale mocny. Faworytem jest Lech Poznań w tym dwumeczu. Trzeba w każdym spotkaniu podejść i skoncentrowany. I ten mecz, i te sytuacje, które wykreujesz, to musisz się wykorzystać.
3: Mówi Tomasz Sokołowski, ekspert i były piłkarz Legii Warszawa. Jagiellonia i Lech to nie wszystkie drużyny, które pojawią się dziś na murawie. O 19:00 także mecz Raków Częstochowa Hammarby, a godzinę później piłkarze GKS Katowice zmierzą się z drużyną Hapoel Tel Awiw. Do niedawna jedna z największych gwiazd Liverpoolu, egipski piłkarz Mohamed Salah, podpisał 2-letni kontrakt z Trabzonsporem. 34-letni skrzydłowy ma zarabiać 17 milionów euro na sezon.
1: To jest kolumna Zygmunta.

0: Miło panią słyszeć. Thank you. A teraz miło mi przywitać pana. Halo, halo.
1: Cześć Dawidzie, pozdrawiam Krzysiek z chłodnego dzisiaj Krakowa.
0: Cześć Krzychu.
1: Powiedz mi, jakie są szanse na wejściówki na rokowiznę do Krakowa?
0: Duże.
1: Jest dzisiaj coś? Będzie coś rozdawane?
0: Mam karnety na krakowską rokowiznę.
1: Bardzo bym prosił o info.
0: Mówię. Krakowska rokowizna na scenie m.in. Acid Drinkers, Lacuna Coil, Nocny Kochanek, Koma i kto jest waszym faworytem? Zerknijcie w line-up i powiedzcie, kogo na krakowskiej rokowiznie usłyszelibyście najchętniej. Chcę państwa usłyszeć. Swoich faworytów można wykrzyczeć, wyśpiewać, wtedy szanse rosną. Gorąco zapraszam.
1: Pozdrawiam.
0: Czekam na wasze głosówki na Messengerze.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Reklama.

Kolumna Zygmunta w Esce Rock.

0: godzina mija. Za godziną i za chwilę będzie 16, a w ogóle nie jest chłodniej. A co tam u państwa? Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Dawidzie.
0: Dzień dobry.
1: Wróciłem.
0: O!
1: Pan opowiada, co tam słychać, co się zmieniło.
0: Jaki pan uśmiechnięty! Czyli pewnie pan nie widział dzisiejszych cen diesla. O tym, co się dzieje poważnego, to może wam powie Ania. Za chwilę raport.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
3: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: jest Eskarok.
1: Kandydatura Szpytmy odrzucona. Jest decyzja Senatu w sprawie powołania prezesa IPN. Grozi mu 10 lat więzienia. Są zarzuty dla pijanego traktorzysty, który zderzył się z pociągiem. W wielu pojazdach nie działa klimatyzacja. Upały pokonały krakowskie autobusy i tramwaje.
2: Eskarok. Raport.
1: 16:02, Anna Kruszyńska, zapraszam. Wakat po Karolu Nawrockim wciąż nieobsadzony. Senat nie zgodził się na powołanie Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. Oznacza to, że procedura związana z konkursem na szefa Instytutu Pamięci Narodowej rozpocznie się od nowa. Stanowisko jest wolne od czasu, gdy ostatni prezes IPN-u, Karol Nawrocki, został prezydentem, a właśnie dziś mija rok od jego zaprzysiężenia. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński podczas dzisiejszej konwencji partii zaznaczał.
3: Ten triumf przeżywamy szczególnie, bo to jest nasz triumf, naszej partii.
1: Mamy patriotycznego prezydenta, potrzebujemy patriotycznego rządu, dodawał Jarosław Kaczyński.
3: Musimy dążyć do stworzenia rządu, który będzie miał na celu naszą wolność i godność, naszą siłę, to znaczy siłę militarną, silne, dobrze rządzone państwo i możliwie zintegrowane społeczeństwo.
1: A w związku z rocznicą zaprzysiężenia Karola Nawrockiego przed Pałacem Prezydenckim od 17:30 specjalne wydarzenie. Zaplanowano debatę publicystów, część artystyczną i przemówienie głowy państwa.
2: To jest raport.
1: Wjechał pod pociąg, był pod wpływem alkoholu. Odpowie za katastrofę w ruchu lądowym. 67-letni traktorzysta usłyszał zarzuty po zderzeniu ze składem na przejeździe kolejowym w pomorskim Czarlinie. Mężczyzna miał zignorować czerwone światło i wjechać na tory. Pociąg relacji Bielsko-Biała Gdynia Główna uderzył w przyczepę z balotami siana.
4: Prokurator zarzucił podejrzanemu popełnienie przestępstwa spowodowania katastrofy w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując zestawem drogowym składającym się ciągnika rolniczego marki Usus oraz dwóch naczep załadowanych balotami siana, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym poprzez prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz zignorowanie sygnału czerwonego sygnalizatora S1 przed przejazdem kolejowym.
1: Mówi Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. W wypadku na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Podejrzanemu grozi 10 lat więzienia. Fotowoltaika z dodatkowymi zabezpieczeniami. Ministerstwo Rozwoju i Technologii kończy pracę nad rozporządzeniem, które ureguluje zasady instalowania i eksploatacji tych urządzeń w budynkach. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
5: Nowe instalacje będą musiały być wyposażone m.in. w urządzenia kontrolujące stan izolacji, czujniki zwarć oraz wyłączniki awaryjne. Panele na balkonach mają być instalowane tak, aby ograniczyć ryzyko przenoszenia ognia między kondygnacjami, a obiekty z fotowoltaiką będą musiały mieć specjalny znak informujący stres o obecności instalacji. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo obiektów, ale także ratowników prowadzących akcje gaśnicze.
6: Oznakowanie pozwala ratownikom szybko rozpoznać dodatkowe zagrożenie i właściwie zaplanować zamiar taktyczny przez kierującego działaniem ratowniczym.
5: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Statystyki straży nie pokazują dokładnie, ile pożarów zostało wywołanych przez fotowoltaikę. Strażacy odnotowują przypadki, w których instalacja brała udział w pożarze, ale nie zawsze wskazują, czy była jego źródłem. Przepisy mają wejść w życie 20 września.
1: Relacjonował Krzysztof Płowecki.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Upały pokonały krakowskie autobusy i tramwaje. W wielu pojazdach nie działa klimatyzacja. Czujemy się, jakbyśmy byli w saunie, alarmują mieszkańcy.
7: W Krakowie to klimatyzacja nie istnieje, w sensie, jeżeli chodzi o komunikację miejską.
8: Kiedyś 52 jechałam, nie miało klimatyzacji. Może była, ale bardzo słaba. Dla mnie za słaba.
9: 304 ma problem, bo tam stare autobusy jeżdżą. Albo ta klimatyzacja jest w ogóle nieczynna, albo po prostu słabo chłodzi.
10: Jeżeli chodzi o nasze autobusy, to 100% naszych pojazdów posiada klimatyzację. Nie mamy już autobusów bez klimatyzacji. Jeżeli zdarzy się, że klimatyzacja nie działa, czy w autobusie jest jakoś znacząco gorąco, zwłaszcza w takie upały, no to taki przypadek trzeba potraktować po prostu jednostkowo.
1: Tłumaczyła Lilianna Jakiel z krakowskiego MPK.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
1: A dziś nadal upalnie, do 39 stopni na południowym wschodzie, na Pomorzu 28, a nad samym morzem 22 kreski. Gwałtowne burze z gradem możliwe w całym kraju. Wyjątkiem jest północny zachód. W nocy najchłodniej na północy 10 stopni, a jutro na południu burze, a temperatura do 26 stopni.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
12: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta. I jak tam bez klimy? Halo, halo? Czyli ciepło. No to chyba dzisiaj nie poskaczemy. Bo teraz będzie kawałek Jump.
13: Wody! Wody!
12: Słuchamy, ale się nie przemęczamy. Dawid Zygmunt, zapraszam.

Depeche Mode w Radiu Esko Rock. A u Państwa good czy nie good? Można dawać znać, co tam u Was. A u nas już za chwilę good granie, kawałek Cool Kids, Slash, McCreary, Duff, kawałek, który dobrze rokuje, ale zanim zarokuje, to powiem Państwu, co u mnie. Bo moja żona słyszała, co wczoraj Państwu wygadywałem, a mówiłem, że po sukcesach polskiej kadry rycerskiej postanowiłem zostać rycerzem. Chciałbym zostać rycerzem, tak mówiłem, i mówiłem, że moja żona się na to nie zgadza. To znaczy, nie zgadzała się, bo chyba zmieniła zdanie. Zmieniła zdanie i czy ja wygrałem z nią kolejny pojedynek? Żona powiedziała mi wczoraj: Zygusiu, dla mnie już jesteś rycerzem. A? Powiedziała: jesteś rycerzem, bo masz zakuty łeb. Na koń!

0: Cześć Dawid, ty się chwaliłeś, że chcesz zostać rycerzem. To ja ci powiem coś lepszego, co moja mądra żona wymyśliła. Zabrałem ją w tym roku, zresztą w tamtym też, w Alpy włoskie. I ona sobie wymyśliła, że mam jej kupić zamek w Alpach włoskich. Wyobrażasz to sobie? Mało tego, już zaprasza naszych znajomych. A jak ją pytam, skąd mam wziąć hajs na taki zamek, bo to ze 4 miliony złotych trzeba by było wyłożyć minimum, to ona powiedziała, że zaradny jestem i coś wymyślę. Także ja jestem pod taką ścianą postawiony. Mam kupić zamek w Alpach włoskich, a ona już zaprosiła wielu naszych znajomych.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Kazik i kwartet Proforma w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. I może kilka słów od pana Kazimierza, ale takich słów specjalnie na ten dzień. Na czwartek. Panie Kazimierzu.
1: Zwyczajne pa pa pa.
0: A ja widzę, że pan Kaziu na Instagramie wietrzy sobie pachy.
1: Pachy.
0: No piękny golasek. Panie Kazimierzu, bardzo gorąco pana pozdrawiam.
2: Doskonałego i szczęśliwego czwartku życzę.
0: Bardzo dziękujemy. A co się poważnego dzieje w ten czwartek? O tym już za chwilę w raporcie.
3: Autopromocja. Melina. Melina. SK Rock.
4: Dino Zaurzyca alias Mariola alias Tatiana Okupnik. Zachęcam was gorąco do obejrzenia odcinka ze mną. No, Melina Melera. Pogadamy między innymi o mojej najnowszej płycie. Album Od siebie do mnie już dostępny. Zapraszam.
3: Melina w SK Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SK Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszam. Śmiertelny wypadek i zablokowana trasa w Świętokrzyskiem. Jedna osoba zginęła, dwie ranne trafiły do szpitala. To po zderzeniu busa i ciężarówki na Krajowej 74 w miejscowości Łagów. Policja ustala przebieg zdarzenia.
8: Na miejsce dojechało szpieńca stępu Straży Pożarnej. Busem jechały trzy osoby, a ciężarówką tylko kierowca. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy uczestnikom zdarzenia.
7: Mówi Beata Gizowska z Kieleckiej Straży Pożarnej. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin.
6: To jest raport.
7: Na miejsce jadą saperzy. Kolejny niewybuch w Warszawie. Znaleźli go robotnicy pracujący przy torowisku w Alei Solidarności. Ruch między Placem Bankowym a Aleją Jana Pawła II jest zablokowany. Nie ma decyzji o ewakuacji. Autobusy kierowane są na objazdy, a szczegóły na stronie przewoźnika.
6: SK Rock. Sport.
7: Polskie zespoły powalczą dziś o awans do kolejnych rund w europejskich pucharach. W eliminacjach do Ligi Konferencji zagrają Raków Częstochowa oraz GKS Katowice. Z kolei zmagania w Lidze Europy rozpoczyna Jagiellonia Białystok, którą dziś czeka starcie z legendą futbolu szkockim Rangers FC. Zespół czeka ciężki bój, nie ma wątpliwości trener białostoczan Adrian Siemieniec.
9: No Rangers to jest ogromny klub, wręcz legendarny. Nie tylko na poziomie szkockiej ligi, ale też jeżeli chodzi o wyspy, też jeżeli chodzi o piłkę europejską. Bardzo wymagający przeciwnik. Musimy się spodziewać zagrożenia przy stałych fragmentach. Musimy spodziewać się intensywności w pressingu. Musimy się spodziewać zespołu, który się świetnie będzie czuł w bezpośrednich pojedynkach.
7: Pojedynek w Białymstoku o 18, a godzinę później swój mecz w eliminacjach również do Ligi Europy rozpocznie Lech Poznań, a jego rywalem będzie Klaksvik, drużyna z Wysp Owczych. W sobotę Grand Prix w Rydze, ósma runda żużlowych Mistrzostw Świata. Faworytami są sześciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik oraz współprowadzący z nim w tegorocznym cyklu Australijczyk Brady Kerz. W trzech dotychczasowych turniejach w stolicy Łotwy wygrywali tylko oni. A w Rydze wystartują także inni Polacy. Piąty w klasyfikacji generalnej Patryk Dudek, siódmy Kasper Woryna i 14 Dominik Kubera. Grand Prix rozpocznie się o godzinie 18 czasu polskiego.

0: Szanowni Państwo, zaglądamy do Radomia, tamtejszy urząd pracy. Dwójka pracowników straciła swoje posady, bo się kochała w robocie. Współpracownicy usłyszeli odgłosy ich intymnego zbliżenia i trzeba było ich zwolnić z Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu. Stękali, jęczeli i wylecieli. To zupełnie inaczej niż na radomskim lotnisku, bo tam z kolei jęczą, że nikt nie wylatuje.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

0: Atari jest tuż przed godziną 17 w Radiu SK Rock. Boys of Summer, czyli to są dźwięki lata. A wcześniej na naszej antenie Koma, czyli dźwięki festiwalowego lata. Koma to gwiazda tegorocznej rokowizny, to impreza pod naszymi flagami i widzimy się z Komą w weekend w Gdańsku. A Koma będzie też w Krakowie i po godzinie 17 wręczę komuś z Państwa karnety na krakowską rokowiznę. Ale wcześniej raport.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Halanda było Bugatti Tourbillon. Co to było? Tylko 250 egzemplarzy z sprzedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
7: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: Reklama.

0: Polska Rock.
1: Impreza przed pałacem mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Na celowniku prędkość. Jutro w całej Polsce wzmożone kontrole policji. Tłumy w Tatrach. Nie ma praktycznie szlaku, po którym wędrowalibyśmy samotnie.
2: Polska Rock. Raport.
1: 17.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Debata, występ artystyczny i przemówienie prezydenta. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego za 30 minut ruszy specjalne wydarzenie z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry, Michale. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich chętnych. Jak z frekwencją?
3: Dzień dobry. Kolejka do wejścia na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego ma kilkadziesiąt metrów. Ustawili się w niej oczywiście zwolennicy Karola Nawrockiego. To osoby, które w zeszłym roku na niego głosowały, jak zapewniają, nie żałują tego oddanego głosu.
4: Ten rok wydaje mi się, że pokazał, że pan prezydent spełnia to, co obiecał.
5: Daję radę. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony prezydenturą pana Nawrockiego.
3: Mówiły mi osoby, które wchodzą na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego. Tam trybuny, scena, wszystko przystrojone na biało-czerwono. Za niespełna pół godziny debata publicystów, potem krótki występ artystyczny, a następnie główny punkt programu, czyli przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego.
1: W dniu rocznicy zamiast życzeń cios z Senatu. Izba nie wyraziła zgody na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, które proponował prezydent. To drugi wniosek prezydenta w tej sprawie, który został odrzucony przez Senat. Jutro wzmożone kontrole policji w całej Polsce. Na drogach pojawią się zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane radiowozy. Działania odbędą się w ramach europejskiej akcji Speed.
6: Jak powiedziała mi Marta Bajor, rzecznik policji w Bełchatowie, głównym celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa na drogach i eliminowanie kierowców, którzy łamią przepisy.
7: Trwają wakacje, a wiadomo, wraz z nimi okres wzmożonych wyjazdów. Wielu kierowców spieszy się, chcąc jak najszybciej dotrzeć do celu. Kilka minut zaoszczędzonych podczas podróży nigdy nie jest warte ryzyka utraty zdrowia czy nawet życia.
6: Nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych przyczyn tragedii na drogach.
1: Relacjonował Rafał Różycki. Zniszczone sklepy, punkty usługowe i milionowe straty. To po nocnym pożarze pasażu handlowego przy ulicy Kosaka w Bydgoszczy. Z ogniem walczyło 60 strażaków. Jakie są zniszczenia, mówi Karol Smarz ze Straży Pożarnej.
8: Jeżeli chodzi o zniszczenia, to mówimy głównie o konstrukcji budynku. Częściowo w tym pasażu doszło też do zawalenia się konstrukcji dachu w wyniku oddziaływania cieplnego i właśnie przebiegu tego pożaru. Bardzo mocno ucierpiało też wyposażenie znajdujące się w poszczególnych sklepach.
1: Według Straży Pożarnej wstępnie straty mogą wynosić około 3 milionów złotych. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: W Tatrach tworzą się korki. Ruch w górach jest tak duży, że nie ma praktycznie szlaku, po którym wędrowalibyśmy samotnie. Dodatkowo w szczytowych miejscach tworzą się kolejki, w których czasami trzeba odstać po kilkadziesiąt minut, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
9: Mamy bardzo duży ruch turystyczny. Tworzą nam się kolejki do kas biletowych, na parkingach, tworzą się kolejki na popularnych szlakach turystycznych, na Giewont, na Rysy, na Ordej Perci, to są te trudniejsze szlaki.
10: Też odpowiednio wcześniej wychodźmy, kiedy ten ruch jest zdecydowanie mniejszy, a jeśli nie możemy, no to po prostu pójdźmy w inne miejsce, które jest prostsze, gdzie korków nie ma tych zatorów i jest zdecydowanie bezpieczniej, no bo tam wiadomo i niepotrzebne emocje, stres, a dwa, że też czasem coś może gdzieś tam spaść z góry, czy to kamień, czy to butelka.
1: Dodaje Łukasz Zubek, ratownik Topr. W piątek prognozowane są w górach burze, to poważne zagrożenie dla wędrowców. Ratownicy apelują do turystów o uważne śledzenie prognoz pogody i obserwowanie nieba.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
1: Prawie w całej Polsce alerty przed upałami. Bardzo wysokie temperatury nie odpuszczają. 39 stopni jest na południowym wschodzie, 32 w centrum, około 27 na zachodzie. Chłodniej na Pomorzu, tam 23 stopnie. W całym kraju możliwe są gwałtowne burze z gradem. Wyjątkiem jest tylko północny zachód. W nocy najchłodniej będzie na północy do 10 stopni, a jutro na południu burze, a temperatura do 26 stopni.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
12: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa, w której bardzo interesują mnie państwa gruczoły potowe. Można mi powiedzieć, co wam się dzisiaj spociło? Mi się spociły oczy, jak zobaczyłem ceny diesla. Ale może to były po prostu łzy. Można mówić do Messengera, można dzwonić 691-613-613. Zapraszam. Zapraszam do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Gem w Estrock. Zobaczycie ich na Rakowiźnie w Poznaniu i w Krakowie. A za chwilę Stonsi na naszej antenie, czyli zespół, którego nie zobaczycie ani w Poznaniu, ani w Krakowie. Ale skupmy się na tych, którzy zagrają i karnety na krakowską rakowiznę do zabrania. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dawid!
0: Co?
1: Rakowizna w Krakowie to Acid Drinkers i Koma. Proszę, proszę, proszę!
0: I ma pani karnety, a ja mam dobry humor i mogę oddać jeszcze dwa.
2: Dziękuję za informację.
0: Proszę bardzo. A po co panu karnety?
2: Dawidzie, ja bym chciał sprawdzić w takim razie, czy to na pewno był koń na białym rycerzu.
0: Na białym rycerzu
2: był koń. A moja żona chciałaby sprawdzić, jak tam się ma koma.
0: Sprawdzi! Bawcie się dobrze.
2: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam.

0: Hej Dawid, tutaj Łukasz Ostrawy, hejka. Generalnie tak, widziałem cenę diesla, więc ludzie powinni sobie teraz kupić lokomotywę jak w piosence Perfektu, bo samochód jest na naszą kieszeń. Tymczasem w tym upale korek niezmierny, nawet mnie teraz wyprzedzał rowerzysta, więc jest bardzo źle. Pozdrawiam, hejka.
1: Dzień dobry. Co to w ogóle za narzekanie jest? Żyjemy w kraju, w którym jest 2 tygodnie ciepło przez cały rok i wielkie narzekanie, że jest za ciepło. Trzeba się cieszyć, a nie narzekać.
2: Cześć Dawidzie, u mnie gut, wracam z pracy, tylko prawa strona zatok mnie. Troszkę mi dokucza. Jak tam u ciebie? Pozdrawiam.
3: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: Reklama.

0: A słyszał pan... Słyszał pan o kobiecie, która kąpała się z dwoma pytonami?
1: Nie wiesz nigdy kobiecie.
0: Poważnie, w Piotrkowie na kąpielisku.
1: Nie wiesz nigdy kobiecie.
0: Ale poważnie, mówiliśmy o tym w raportach. Kobieta kąpała się z dwoma pytonami królewskimi i... Kurczę, bo ja wstydliwy chłopak jestem i to jest dla mnie chyba o jednego pytona za dużo. To może zróbmy przerwę, po przerwie raport.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Dzisiejszy dzień jest dobitnym dowodem na to, że bicie dzieci czy dorosłych po głowie przynosi fatalne skutki.
4: O nas może chodzi. Ja nie byłam bita po głowie, ale spadłam z drzewa parę razy.
5: Ja też niestety wypadłem ojcu z wózka.
4: Naprawdę wypadłeś z wózka?
5: Tak.
4: No wiele tłumaczy.
5: O wyborach, których nie żałujecie, dzisiaj z wami rozmawiamy.
6: Ja nie żałuję decyzji o rozwodzie. Właściwie uważam, że to była najlepsza decyzja w moim życiu.
4: Witam w klubie.
5: A to może spróbuję.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: SK-Rock. Raport.
8: Anna Kruszyńska, zapraszam. Policja zatrzymała 31-latka podejrzewanego o pedofilię. Jak wynika z relacji świadków, miał zaczepiać dzieci. Do zdarzenia doszło wczoraj na plaży w Poznaniu.
9: Policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który według relacji zgłaszającej miał zaczepiać dzieci na plaży przy jeziorze Strzeszyńskim. Z treści zgłoszenia wynikało również, że mężczyzna ten miał dopuścić się przestępstwa o charakterze seksualnym wobec przebywającej w tym miejscu nastolatki.
8: Powiedział nam Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Ze względu na trwające śledztwo policja nie udziela więcej informacji na temat zdarzenia. Silne gradobicie uszkodziło dachy, do tego połamane konary i podtopione posesje. Już około 100 razy interweniowali strażacy z powodu nawałnic w Warmińsko-Mazurskiem, a do tematu wrócimy o 18.
7: To jest raport.
8: Lody z mięsem, baseny i klimatyzacja. Tak warszawskie zoo chłodzi zwierzęta w czasie upałów.
10: Wszystkie zwierzęta mają możliwość wejścia do budynku wewnętrznych, jeżeli są tam klimatyzacje, albo wyjścia na zewnątrz. Mają baseny, ta woda jest odświeżana przed każdą falą upału. Są też natryski przy wielu zwierzętach. Drapieżniki dostają też lody z mięsem albo z warzywami, albo z rybą.
8: Mówi dyrektor warszawskiego zoo Andrzej Kruszewicz. Zwierzęta, podobnie jak ludzie, lepiej radzą sobie z chłodem niż ekstremalnym upałem.
7: SK Rock Sport.
8: Holenderski kolarz Bart Lemmen wygrał w Karpaczu skrócony czwarty etap wyścigu Tour de Pologne i zdobył żółtą koszulkę lidera. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski zajął 24 miejsce. Etap został najpierw przerwany z powodu kraksy w peletonie, a następnie skrócony o 15 kilometrów. Po nieudanym pierwszym meczu Górnika Zabrze w trzeciej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Europy dziś do gry wchodzą cztery inne polskie zespoły. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok również wystąpią w Lidze Europy, a Raków Częstochowa i GKS Katowice w Lidze Konferencji. Pierwsi na boisko wyjdą piłkarze z Podlasia, którzy o godzinie 18 podejmą Rangers FC. Godzinę później mistrz Polski z Poznania zmierzy się u siebie z najlepszą drużyną Wysp Owczych Klaksvik, a Raków zagra w Częstochowie ze szwedzkim Hammarby. Ostatni mecz z udziałem klubu z Nadwisły rozpocznie się o 20 w węgierskim Miskolcu, gdzie Hapoel Tel Awiw, a w roli gospodarza podejmie GKS Katowice. Rewanżowe spotkanie GKS-u w środę 12 sierpnia, a pozostałych polskich drużyn dzień później.
2: Zygmunta w SC Rock.

0: Royal Republic Fest Rocka już jutro na żywo w Gdańsku. I ruszamy do Gdańska i bardzo się cieszę, bo wiele osób daje mi znać na Messengerze, że tam będzie, czyli widzimy się na rokowiźnie. I te rokowizny będziemy też pokazywać na naszych social mediach, a zaczynamy jutro około godziny 16, a imprezę otworzy Zenek Grabowski, kiedyś Kupatasa. Halo, halo Zenku? Halo?
1: Siema, jestem właśnie w galerii handlowej.
0: O.
1: Zjadłem kebaba, czekam aż gitarzysta wyjdzie z toalety. O, właśnie wyszedł.
0: Kebab koledze wyszedł?
1: I chciałbym ogłosić, że jutro otwieramy rokowiznę.
0: Brawo!
1: Także do zobaczenia i pozdrawiam wszystkich słuchaczy kolumny Zygmunta.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzyczne.

0: Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Reklama.

0: Pearl Jam. Czyli można by powiedzieć, że to zadżemisty finał dzisiejszej kolumny. I wielkie podziękowania dla Państwa, ale najpierw przypomnienie. Jutro ruszam do Gdańska na Rakowiznę, więc widzimy się na naszych social mediach, ale będę się też łączył z radiem, także do usłyszenia i do zobaczenia na północy. A za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za obecność, bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości. Słuchali Państwo kolumny Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport o 18 po raporcie Radar, a ja życzę Wam, by ten wieczór był dla Was łaskawy. Dawid, Zygmunt, kłaniam się, papa.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: Zwolennicy Karola Nawrockiego świętują rocznicę jego zaprzysiężenia na prezydenta. Silne gradobicie uszkodziło dachy około 100 interwencji warmińsko-mazurskim. WIG20 pokonał historyczny szczyt w raporcie rekordy na warszawskiej giełdzie.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nie żałują oddanego głosu. Zwolennicy Karola Nawrockiego świętują rocznicę jego zaprzysiężenia na najwyższy urząd w państwie. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zorganizowano specjalne wydarzenie otwarte dla wszystkich chętnych.
2: Oddaliśmy rok temu głosy na pana prezydenta i teraz chcemy wspólnie to uczcić, tę rocznicę.
3: Popieram naszego prezydenta, no i chcę w tym uczestniczyć.
4: Głosowaliśmy na pana prezydenta Karola Nawrockiego, no i chcemy mu podziękować za rok jego naprawdę dobrej prezydentury.
5: Jest prezent dla prezydenta?
6: Tak, żeby walczył o nas. To są rękawice.
7: Now Rocky, czyli teraz Rocky Balboa.
0: Minął rok od zaprzysiężenia, a to dobry moment na podsumowania. W studiu nasz reporter Michał Rawa, który o 12 miesięcy prezydentury Karola Nawrockiego pytał eksperta.
8: Tak jest, dzień dobry. Dr Bartosz Rydliński, politolog z UKSW, podkreśla, że był to dobry rok dla Karola Nawrockiego, ale zły dla relacji Pałacu Prezydenckiego z kancelarią premiera, w tym w kluczowych dla Polski obszarach, jak bezpieczeństwo.
9: Myślałem, że to będzie jednak rzecz wspólna, a tutaj jednak Karol Nawrocki, Donald Tusk i Wesław Kosiniak-Kamysz okłócili się w sprawie ważnego programu dla nas.
8: Największe błędy to zdaniem doktora Rydlińskiego rekordowa liczba wet.
9: Tymi swoimi wetami jednak się trochę zagalopował, a w sprawie Sejf zawetował projekt, który tak jest realizowany.
8: O skuteczności prezydenta świadczą jednak badania opinii publicznej, a te pokazują, że Karol Nawrocki cieszy się zdecydowanie najwyższym zaufaniem wśród Polaków.
1: To jest raport.
0: Silne gradobicie uszkodziło dachy, do tego połamane konary i podtopione posesje. Już około 100 razy interweniowali strażacy z powodu nawałnic w warmińsko-mazurskim. Najwięcej pracy mają w powiatach braniewskim, lidzbarskim, bartoszyckim i ostródzkim.
10: Do nietypowego zdarzenia doszło w miejscowości Lubomino, gdzie w wyniku intensywnego gradobicia uszkodzonych zostało 5 dachów budynku. Na tą chwilę nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych.
0: Informuje rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. To jeden z regionów z alertami drugiego stopnia z powodu gwałtownych burz. Takie ostrzeżenia IMGW obowiązują w większości Polski poza północnym zachodem. Rekordy na warszawskiej giełdzie mimo wojen i napiętej sytuacji na świecie. Podczas środowego otwarcia WIG20 pokonał historyczny szczyt. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
11: Giełda papierów wartościowych nie widziała takich notowań od prawie 20 lat.
12: Przekroczono próg 4000 punktów i jest to notowanie historyczne.
11: Mówi Mariusz Maciejczak, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW. Mimo napiętej sytuacji międzynarodowej inwestorzy pozostają optymistyczni. Jak wyjaśnia ekspert, konflikty zbrojne, choć destabilizują sytuację, zwiększają też zapotrzebowanie na odbudowę i inwestycje.
12: Paradoksalnie musimy pamiętać o tym, że każda wojna napędza gospodarkę.
11: Na dobre wyniki warszawskiej giełdy wpływa również kondycja polskich przedsiębiorstw, a to z kolei przekłada się na sytuację pracowników.
12: Miejsca pracy na pewno nie będą redukowane, ale będą utrzymywane.
11: Zdaniem analityków w najbliższym czasie na giełdzie papierów wartościowych będziemy obserwować dalsze wzrosty.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na koniec jeszcze sport. Gigant ze Szkocji kontra zespół z Podlasia. Jagiellonia Białystok zagra dziś z drużyną Rangers. To w ramach kwalifikacji do Ligi Europy.
13: 4 zespoły z Ekstraklasy zagrają o europejskie puchary. Na stadionie miejskim w Białymstoku Jagiellonia podejmie Rangers. Piłkarze Adriana Siemieńca stoją przed wyjątkowo trudnym zadaniem pokonania 55-krotnego mistrza Szkocji.
14: Rangersi są faworytem w tym starciu. Jagiellonia jako i z rankingu i właśnie z tego, że w Lidze Europy późno zaczyna od trzeciej rundy, ale wygrywając z Rangersami, no to można powiedzieć, otwiera sobie drogę do europejskich pucharów, czy to będzie Liga Europy, czy Liga Konferencji.
13: Mówi Tomasz Sokołowski, ekspert piłkarski i były zawodnik Legii Warszawa. Jeżeli Jagiellonia zwycięży w dwumeczu, to zapewni sobie co najmniej grę w Lidze Konferencji.
0: Relacjonował Olek Ruszkowski.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Pogoda.
0: Jest upalnie. Dziś temperatura do 39 stopni na południowym wschodzie, 28 na Pomorzu, a nad samym morzem 22 stopnie. Gwałtowne burze z gradem możliwe w całym kraju, wyjątkiem północny zachód. W nocy najchłodniej na północy do 10 stopni, a jutro na południu burze, temperatura do 26 stopni, na Pomorzu maksymalnie 20.
15: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Eskaro Radar. 5 minut po godzinie 18 zaczynamy czwartkowy radar Westerok. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko. W tej godzinie między innymi coś dla fanów grupy Motley Crue. Będzie też piosenka od Linkin Park. No a oprócz tego między innymi pojawi się Chris Cornell. Natomiast zaczynamy od Guano Apes. Mam dla Państwa numer Big in Japan. Startujemy.

0: Your Love to the Outfield, prawda, że Westerok. A we wrześniu, proszę Państwa, tego roku minie dokładnie 50 lat od momentu, w którym Larry Mullen Jr. umieścił na szkolnej tablicy ogłoszeń w dublińskiej Mount Temple Comprehensive School odręcznie napisane ogłoszenie o poszukiwaniu muzyków do założenia zespołu. No i w ten oto sposób powstał zespół U2, który w tym roku świętuje 50-lecie działalności. Szykują panowie prawdopodobnie sporo niespodzianek na nadchodzącą jesień. Jedną z tych niespodzianek prawdopodobnie będzie album, pełnowymiarowy pierwszy album od 9 lat, jeżeli chodzi o dorobek grupy U2. Niestety o tym albumie jeszcze niewiele wiadomo, oprócz tego, że ma być, no i oprócz tego, że utwór, który go promuje i którego zapowiada, nosi tytuł Street of Dreams. No to posłuchajmy tej muzycznej zapowiedzi od U2.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Faint to Linkin Park w Estrock. Doskonały zespół, proszę Państwa, który jest świetnym punktem wyjścia do tego, o czym ostatnio opowiadał Nicky Six podczas sesji na X-ie, tak zwanej Questions and Answers, gdzie fani zadawali pytania muzykowi, a on starał się na nie odpowiedzieć. Jednym z pytań było pytanie o to, dlaczego zespół Motley Crue używa nagranych wcześniej tracków, tak zwanych backing tracks, podkładów pomocniczych, podczas swoich koncertów. Mówię, że Linkin Park jest bardzo dobrym punktem wyjścia do tej dyskusji, dlatego że oni też mają DJ-a w swoim składzie, no i ten DJ korzysta z wcześniej nagranych tracków. Nicky Six postanowił odpowiedzieć na te zarzuty i zapytany o powody stosowania przez zespół podkładów wyjaśnił. Gdy zobaczyliśmy, jak Queen wykorzystuje je podczas koncertowego wykonania Bohemian Rhapsody, zrozumieliśmy, że możemy wprowadzić elementy niemożliwe do odtworzenia na żywo w tradycyjny sposób, takie jak na przykład partie orkiestrowe, saksofony i tym podobne. Zsynchronizować je z tym, co gramy, a gramy w 100% na żywo. No i to będzie generalnie korzystne rozwiązanie dla fanów, a nam sprawi przyjemność możliwość przeniesienia na scenę tego, co stworzyliśmy w studiu, a zatem jest to win-win situation. No i szczerze powiedziawszy, nie jestem fanem muzyki granej z playbacku, ale warto rozróżnić, proszę Państwa, granie z backing trackami od grania z playbacku. No bo powiedziałbym nawet, że zespoły, które grają z backing trackami, którymi nie da się sterować w trakcie grania, muszą być dużo bardziej zdyscyplinowane, żeby im się to wszystko nie rozjechało, a przecież na instrumentach swoich, które mają na scenie, grają na żywo. Także faktycznie, win-win situation. Motley Crue, Dr. Feelgood w Radarze Westrock.

0: Foo Fighters, Unconditional w Radarze w Esterok. O tym, proszę Państwa, że Dave Grohl jest bardzo fajnym gościem, chyba nikogo nie trzeba przekonywać, ale dla tych wątpiących, proszę bardzo, niedawno wypłynął kolejny dowód na poparcie tego twierdzenia, mianowicie Pepper Keenan, założyciel grupy Corrosion of Conformity, wyznał w jednym z ostatnich wywiadów, że w 2020 roku zmarł bębniarz Reed Mullin, Corrosion of Conformity, zmarł po bardzo długiej walce, między innymi z uzależnieniami. I wiecie Państwo, kto z własnej kieszeni zapłacił za odwyk tegoż bębniarza? Tak, właśnie Dave Grohl, który po prostu, po przyjacielsku, chciał pomóc kumplowi z branży. Czyż to nie jest dowód na to, że Dave Grohl serce ma w bardzo dobrym miejscu, w dodatku przeogromne? Takich ludzi potrzeba nam na tym świecie jak najwięcej. Oby tak dalej, panie Dave'ie, winszuję pomysłu. Tilaf potrzebuje wczoraj tego już, za momencik posłuchamy Wejście Rok.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Film pod tytułem The Beatles i był to film pod tytułem Hard Day's Night. Weszliśmy do tego kina, zrobiło się ciemno, no i ta słynna pierwsza scena Down is Bena i w cały tłum ruszył w kierunku ekranu. Krzykiem potwornym, cud, że z balkonów nie skakali.
1: Kawałki mojego życia.
2: Witam wszystkich, nazywam się Maciej Januszko. Kawałki mojego życia. Polecam tę audycję z moim udziałem i z udziałem wielu, wielu wykonawców, którzy na to zasługują.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

Urge Overkill i Girl, You'll Be a Woman Soon w Asterok. Tymczasem już 30 października tego roku ma się ukazać kolejny studyjny album grupy Nickelback. Everything Under the Sun będzie pierwszym wydawnictwem zespołu od 2022 roku, od płyty Get Rollin'. Jak sam zespół napisał, nowy album to kwintesencja brzmienia Nickelback. Połączenie potężnych stadionowych hymnów, mocnych gitarowych riffów, wielkich melodii i bardziej osobistych, refleksyjnych momentów. Everything Under the Sun pokazuje wszystkie oblicza zespołu, który od ponad trzech dekad pozostaje jednym z najważniejszych przedstawicieli światowego rocka. Jaki będzie ten album? No, przekonamy się o tym pod koniec października, natomiast póki co mamy jeden kawałek, który ten album zapowiada, w dodatku z gościnnym występem gitarzysty Johna Five, który między innymi udziela się w Motley Crue. No to posłuchajmy. Nickelback, Rattle the Cage.

0: To Primal Scream i Rocks w Esterok. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę czwartkowego radaru. Zbliża się 19, a po 19 sięgnę po numer zespołu, który niedawno zagrał w naszym kraju dwa bardzo dobre koncerty. Proszę ze mną zostać.
1: Autopromocja. Melina. Esterok.
2: Tatiana Okupnik.
3: Pisali, o, bardzo sympatyczna, no i tak dalej. A ktoś powiedział, przestańcie puszczać tego starego dziada z tym głosem jak koza.
2: To ja.
3: I wiem, że to jest element tego mojego głosu, ta chropowatość, jak się pojawia, tylko teraz mogę stosować to wtedy, kiedy chcę.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock Radar.
0: Czwartek, 6 dzień sierpnia 2026 roku, 19 na zegarze. Rozpoczynamy, proszę Państwa, drugą godzinę czwartkowego radaru. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry Państwu. A co przed nami w tej godzinie? A przed nami w tej godzinie między innymi dowiemy się, co Wes Borland myśli o nowej fali popularności jego zespołu, czyli Limp Bizkit. Sprawdzimy też nowego dokumentu o pewnym absolutnie wyjątkowym perkusiście. Ale najpierw obiecany numer zespołu, proszę Państwa, który niedawno zagrał w Polsce dwa świetne koncerty. Ten zespół to Scorpions, a numer, który dla Państwa wybrałem, to No One Like You.

0: Getting Away with Murder to Papa Roach. Estero, czy państwa ten numer tak samo nakręca jak mnie? Mam nadzieję, że tak, bo to jest naprawdę kawał dobrego grania. Z rozpędu, proszę państwa, zapomniałem powiedzieć o tym, że w tej godzinie będę miał też dla państwa prezenty. A w zasadzie to już mam te prezenty. To są plażgacie, czyli takie gadki, w których można się kąpać, ale również można występować w nich na oficjalnych gdzieś tam zgromadzeniach pełnych innych ludzi. No, a do tego dorzucam jeszcze piłkę siatkową, czarną piłkę do siaty plażowej, najlepiej z pięknymi czerwonymi płomieniami, no i oczywiście z logiem Eski Rok. Jeśli chcą państwo taką piłkę przytulić z takimi gadkami, no to nic prostszego, trzeba na Messengerze Eski Rok w formie głosówki przekonać mnie do tego, że to właśnie państwu taki zestaw plażowy się należy. Czekam na państwa głosówki, a na państwa czeka piłka i gadki plażowe Eski Rok. Tymczasem teraz Katarzyna Nosowska, która w tym roku świętuje 30-lecie solowej działalności. No i z tej okazji będzie płyta, oczywiście. Cztery single z tej płyty już są. Oto jeden z nich, Sos Chaosu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Take a look around z Mission Impossible 2 to Limp Bizkit w SC Rock. Jeżeli mówimy o Limp Bizkit, to Wes Borland, gitarzysta tej grupy, w niedawnym wywiadzie dla serwisu Heavy Consequence przyznał, że nagły wzrost popularności zespołu jest, delikatnie mówiąc, dość dziwny. Temat ten oczywiście pojawiał się już w ostatnich latach, bo o tym rozmawialiśmy, mówi muzyk. Moja żona zazwyczaj mówi, myślę, że po prostu w końcu dobrze się bawicie, a ludzie to widzą, że nie traktujecie się zbyt poważnie. Moja żona mówi tak, jesteście świetnymi muzykami, macie za sobą trudne doświadczenia, a teraz po prostu czerpiecie z tego radość i nie podchodzicie do wszystkiego zbyt poważnie, więc może właśnie o to chodzi, dodał Wes Borland. No ja nie wiem, może coś w tym jest, natomiast myślę sobie, że przede wszystkim wzrost popularności Limp Bizkit wynika z tego, że panowie po prostu świetnie grają i robią bardzo dobrą muzykę, która przez chwilę gdzieś zapodziała się w odmętach innej, mniej dobrej muzyki, no ale na szczęście ktoś ją na nowo odkrył i znów wraca do łask. I oby tak dalej, bo nie wiem jak państwo, ale dla mnie Limp Bizkit to jest moja szkoła średnia. To są te najlepsze, najciekawsze i najszczęśliwsze lata mojego życia. Dlatego ja za Limp Bizkit przepadam. To teraz The Recounters w Esteroki. Steady as she goes.

0: Joyce to grupa Def Leppard, numer, który panowie napisali z okazji swojej rezydencji w Las Vegas, czyli kiedy oni siedzieli na miejscu, a to ludzie przyjeżdżali do nich na koncerty. Teraz panowie troszeczkę odpoczywają po europejskiej części trasy, ale spokojnie już w październiku wracają do grania. Pojawią się w Stanach, ale pojawią się też w Meksyku, El Salvador, Kostaryce, Ekwadorze, Kolumbii, Argentynie i Chile. Gdyby ktoś z państwa miał ochotę wybrać się na któryś z tych koncertów, w ramach na przykład obecności w którymś z tych krajów na wakacje, polecam bardzo gorąco, można spróbować wówczas również wybrać się w plażgaciach od Eskirok i zabrać pod pachę taką czarną, siatkową piłkę do grania, oczywiście w siatę na plaży. Gdybyście państwo takie gadżety chcieli ode mnie przytulić, przypominam, trzeba mnie przekonać za pośrednictwem głosówki na Messengerze Eskirok. Czekam jeszcze przez jakiś czas na państwa próby przekonania mnie do tego, że to właśnie wam należy się ten zestaw gadżetów, a już za chwileczkę zagram dla państwa numer Lady Punk, Fabryka Małp.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Halanda było Bugatti Tourbillon. Co to było? Tylko 250 egzemplarzy z przedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eskirok. Garaż Eskirok. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.

Easy Street to Queens of the Stone Age, Wrotarze Westerok. A ja mam teraz bardzo dobre informacje dla wszystkich fanów grupy Rush, czyli dla mnie również. Już 23 września na antenie kanadyjskiej stacji CBC zadebiutuje nowy film dokumentalny poświęcony zmarłemu perkusiście zespołu Rush, Neilowi Peartowi. Obraz zatytułowany jest Neil Peart, No One's Disciple, ukazuje trudne początki kariery kanadyjskiego muzyka oraz jego błyskawiczną drogę na szczyt. W tym filmie znalazły się wywiady m.in. ze współzałożycielami Rush, Geddym Lee i Alexem Lifesonem, a także wypowiedzi innych wybitnych perkusistów. Produkcja zawiera również

nowe wykonania klasycznych utworów Rush z udziałem Lee i Lifesona, w których za zestawem perkusyjnym na miejscu Perta zasiadają m.in. Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, Stewart Copeland z The Police czy Danny Carey z Tula. Szczerze powiem Państwu, że ja już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że po premierze w tej kanadyjskiej telewizji film będzie dostępny na całym świecie w internecie. Trzymam za to kciuki, a w oczekiwaniu na obejrzenie tego obrazu mam dla Państwa numer Tom Sawyer grupy Rush. Może być?

0: Miłość to naładowany pistolet. Love's a loaded gun i Alice Cooper w S Rock na koniec drugiej godziny czwartkowego radaru. Już za momencik wybije 20, a po 20 zagram numer Metallica Memory Remains. Proszę ze mną zostać.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Influencerka włamała się na działkę drugiej Influ, żeby zrobić tam sesję zdjęciową i reklamować swoje ubrania. No po prostu trzymała się starej rotowskiej zasady, która mówi, jak organizujesz imprezę na działce, to niech to będzie cuda działka.
3: Dobre, swoją drogą.
2: Czekaj, a ty tartę zrobiłaś na słodko czy na słono?
3: Ja zrobiłam na słono, potem pomyliło mi się ciasto, bo akurat miałam strasznie mało czasu, nie chciałam się zagniecać, więc kupiłam słodkie ciasto, więc nie dość, że miałam słodkie ciasto, to jeszcze miałam wytrawną tartę i wiesz, to było pyszne.
2: No, zapewne. Psy i koty do dzisiaj się oblizują.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama. SK Rock.
0: Czwartek, czyli mały piątek. 6 dzień sierpnia 2026 roku. Minęła 20. ostatnia godzina czwartkowego radaru. Rozpoczęta. A przed nami w tej godzinie coś dla tych, którzy lubią Deep Purple, chociaż będą to dość przykre informacje. Coś dla tych, którzy lubią Five Finger Death Punch, no i coś dla tych, którzy lubią klasyczny polski heavy metal. Najpierw jednak Metallica obiecana i Memory Remains. Łukasz Szeciłowski, dobry wieczór.

Always the Sound of the Stranglers w Easter Rock. A propos słońca, o którym Stranglersi śpiewają, nie wiem jak to u Państwa wygląda, ale z okien Eski Rock zachód słońca wygląda zjawiskowo. Wygląda to troszkę tak, jakby wszystkie bloki, które tutaj widzę, po prostu płonęły. Coś niesamowitego. A wracając do muzyki, teraz przed nami gość, który na polskiej scenie rockowej, metalowej no, gości już od ponad 40 lat. Największą sławę zyskał oczywiście jako wokalista grupy Turbo, z którą nagrał najważniejsze płyty dla polskiego metalu, takie jak Dorosłe Dzieci czy Kawaleria Szatana. Potem założył zespół Seti, który jest obecnie w stanie zawieszenia. Wydał z nim 12 płyt studyjnych. Współpracował też z Ionem, Pancerem Max, Exquarialem, Krukiem, Non Iron, a ostatnio dołączył nawet do grupy Blues Fighters, z którą wydał naprawdę świetny krążek. To jest jeden z tych, które na mojej półce tych takich najbardziej bieżących krążków leży i do którego bardzo często wracam. Bardzo gorąco go polecam. 9 października natomiast ma zamiar wydać swój solowy krążek zatytułowany Aperitif. Mówię oczywiście o Grzegorzu Kupczyku, który wypuścił niedawno numer, który ten właśnie Aperitif promuje i zapowiada. Numer nosi tytuł Party Doll i właśnie teraz tego kawałka słuchamy w Easter Rock.

to Stone Temple Pilots i Plaż, Westerok. A teraz, proszę Państwa, informacje dla tych, którzy lubią skład tak zwany Mark III grupy Deep Purple. W tym składzie od 1973 roku był Glenn Hughes, basista i wokalista, który przejął rolę basisty po Rogerze Gloverze i wokalisty po Ianie Gillanie. Zresztą rolę wokalisty dzielił z Davidem Coverdale'em. Nagrał z zespołem trzy płyty: Burn, Stormbringer i Come Taste the Band. No i niestety ostatnio dotarły do nas informacje odnośnie zdrowia Glenna Hughesa, który postanowił całkowicie wycofać się z kariery koncertowej. W minionym roku zmagałem się z problemami zdrowotnymi. Wyniki licznych badań rezonansu magnetycznego, tomografii, echokardiografii skłoniły mój zespół medyczny do stwierdzenia, że konieczna jest kolejna operacja na otwartym sercu. Naprawdę nie mam innego wyjścia ani wyboru, gdyż zdrowie jest dla mnie priorytetem. Jestem wdzięczny za życie wypełnione darem muzyki. Dziękuję, że towarzyszyliście mi w tej drodze, napisał wasz przyjaciel Glenn. Smutno, że Glenn wycofuje się z życia koncertowego, no ale z drugiej strony trzymamy kciuki, żeby operacja się udała i żeby żył nam jeszcze długo i szczęśliwie w pełni zdrowia. Może na koncerty już się nie da wybrać, no ale muzyka od Glenna Hughesa zawsze jest na najwyższym poziomie. No i mam nadzieję, że tej części działalności artystycznej Glenn nie porzuci. No to teraz Deep Purple z płyty Stormbringer, numer, który był bardzo popularny w Stanach i w Wielkiej Brytanii, singiel promujący tę płytę zatytułowany Soldier of Fortune.

0: Reject i Good Charlotte z Model du Cap. Tak nazywa się ta płyta, która jest świetna, moim zdaniem. Miałem do Państwa dzisiaj jedno bardzo proste pytanie, a w zasadzie zadanie. Trzeba było mnie przekonać do tego, że gadki plażowe i piłka do siatkówki plażowej właśnie powinna trafić do Państwa, bo taką piłkę i takie gadki mam do rozdania. No i przekonywali mnie Państwo na różne sposoby, ale chyba najbardziej spodobało mi się to, co nagrał dla nas Darek.
1: Siemanko, witam serdecznie.
0: Siema.
1: Wiecie, dlaczego to ja powinienem zgarnąć plażowe gadki i piłkę
0: Polski
1: Rock? Bo jestem wiernym słuchaczem i w przyszłym tygodniu zabieram wasze radio ze sobą na wakacje do Turcji. A gdybym jeszcze miał na sobie plażowe gadki, Eski Rock i grał waszą piłką, to promocja najlepszego rockowego radia w Polsce miałbym już kompletną. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy ciebie również, Darku. Miłego urlopu zatem i bierz i jedź i sław imię Eski Rock w dawnym Imperium Osmańskim. Przyślij nam foty, jak to będzie wyglądało. A już za chwileczkę w Eski Rock The Rolling Stones. Like a Rolling Stone. Taki numer dla Państwa wybrałem.
2: Autopromocja. Melina Eski Rock.
3: Tatiana Okupnik.
4: Zawsze podobały mi się takie sytuacje nowe. Ja jestem ADHD-owcem i ja się dość szybko nudzę.
3: Idę.
4: Naprawdę ciekawe to czy. Ciągle spokojna jest.
3: Tego wyczuję.
4: Pamiętam pierwszy moment, kiedy usłyszałam utwór swój. Wyszliśmy z wytwórni fonograficznej, wsiedliśmy do tej Skody i włączyliśmy radio. I tam leciał pierwszy singiel. Zaraz, to jest z kasety? Bo ty już wiesz, kasety. Z kasety? Nie z kasety, to z radio. Radio. Jak to? No, ale myśmy, wiesz, raz puścili, a potem się okazało, że puszczali częściej.
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja.

To Him i Wicked Game w Esterok, a teraz bierzemy na radar gry komputerowe. Jest taka gra, proszę Państwa, World of Tanks Modern Armor. No i w tej grze od czasu do czasu odbywają się różne eventy. Teraz akurat trwa event, podczas którego można zdobyć dwa różne czołgi inspirowane twórczością Five Finger Death Punch. Kiedy zdobędziemy ten czołg, od razu odpala nam się piosenka zatytułowana Eye of the Storm. To jest 18 numer 1 zespołu na Billboard's Mainstream Rock Airplay Chart i to jest numer, który jest singlem promującym album Legacy. Dla wszystkich tych, którzy lubią postrzelać sobie z czołgu, a przy okazji również posłuchać dobrej muzyki, to Five Finger Death Punch i World of Tanks Modern Armor będzie idealnym rozwiązaniem. A ja teraz mam dla Państwa Five Finger Death Punch, rzecz jasna, w radarze Westerok. Tym razem wybrałem Wrong Side of Heaven.

0: Where is my mind? To grupa Pixies w S-Rock. Tym numerem kończymy czwartkowy radar. Już za momencik kawałki mojego życia, których gościem dziś będzie postać nietuzinkowa. Niektórzy nazywają go polskim Ozzym Osbornem, a jest głosem za mikrofonem zespołu Mech, ale nie tylko, bo również za mikrofonem zespołu Januszko Magneto. Pan Maciej Januszko będzie gościem Wojtka w kawałkach mojego życia. Te startują już za chwileczkę i już za momencik. Natomiast my słyszymy się w S-Rock już jutro. Będę tutaj na Państwa czekał od 17. Za dziś ogromne dzięki. Łukasz Szczeciłowski. Spokojnego wieczoru. Pa!
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Były tam dwa ciekawe stwierdzenia, a mianowicie jedno, Gargamel żyje pod teledyskiem, a drugie, że Tarantino świetnie śpiewa.
1: Kawałki mojego życia.
2: Witam wszystkich. Nazywam się Maciej Januszko. Kawałki mojego życia. Polecam tę audycję z moim udziałem i z udziałem wielu, wielu wykonawców, którzy na to zasługują.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Kawałki mojego życia w SC Rock.
3: Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na kawałki mojego życia. Dzisiaj ze mną i z Państwem Maciej Januszko, którego możecie kojarzyć z takim pięknym, mocnym, polskim, legendarnym wręcz zespołem Mech. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, na szczęście też kojarzą mnie z różnych innych rzeczy. Nie, no Mech, oczywista sprawa. Myślałem, że powiesz, że polski Ozzy Osborn, ale...
3: To też słyszałem wiele razy w internecie, masa. To druga osoba pisze w komentarzach polski.
2: No tak, ale w momencie, kiedy z Polish Metal Alliance zagraliśmy Dark to the Moon, to po prostu szatańskie tam odzewy były. Tysiące dobrych takich lajków. Bardzo dobrych.
3: Dobry.
2: No, aż byłem zszokowany, bo zawsze mi to wypominano, a teraz powiedzieli, no wreszcie ten gość się odezwał.
3: Ale nawet wizerunek, no jakby nie było. No.
2: Końcówka mocy.
3: Jest, nie?
2: W każdym razie były tam dwa ciekawe stwierdzenia, a mianowicie jedno, Gargamel żyje pod teledyskiem, okay. A drugie, że Tarantino świetnie śpiewa.
3: Okay, czyli pan jest na bieżąco.
2: Jestem na bieżąco.
3: Okay. Nic pana nie zaskoczy. No dobra, ale bardzo się cieszę. To dla mnie wielki zaszczyt, żeby sobie po latach się spotkać, pogadać, dowiedzieć się, co tam w ogóle u pana teraz słychać. Co tam słychać?
2: Zależy ucho przyłożyć. Oczywiście nie mam żadnych kłopotów.
3: To dobra wiadomość.
2: Zdrowotnych.
3: To też dobra wiadomość.
2: Inne się zdarzają, ale nagraliśmy płytę. Mamy fantastyczny skład. Płyta nazywa się Januszko Magneto. To jest inicjatywa Tomka Solnicy i jego syna Piotrka. Piotruś zresztą w Mechu tym nowym grał pierwsze skrzypce, jeżeli chodzi o obsługę sceny, od roku 10 życia swojego. No i tam jeszcze jest Arek Kozak Alium na bębnach i tak zwany sędzia na gitarze, ponieważ nazywa się Igor Tubaja, więc blisko do Tulei, więc nazywam go sędzia.
3: Rozumiem, że od tego sobie zaczniemy dzisiejszą...
2: Bardzo zapraszam. Postaw na 6.

0: Jesteśmy, proszę Państwa, Maciej i Januszko dzisiaj razem z nami w kawałkach mojego życia. To, co przykuło moją uwagę, być może nie wszyscy mają świadomość, powiedział Pan, graliśmy w mechu, nie w mchu, ponieważ nazwa pochodzi od legendarnego klubu Mechanik.
1: To oczywista sprawa, którego byłem, no nieomal może nie założycielem, ale pamiętam, że moja kariera w klubie Mechanik zaczęła się od tego, że w państwowych zakładach, jak to było, z przemysłu muzycznego, Państwowa Centrala Przemysłu Muzycznego, kupiliśmy do klubu perkusję. No i tak się zaczęło od tej perkusji, bo to w zasadzie najważniejsza rzecz, bo nikt nie miał swojej, bo jak kiedy tam w latach 70. No tak, można było gdzie kupić. No i gdzie to kupić?
0: No tak.
1: Dostaliśmy przydział na klub i tak się zaczęła nasza kariera. Jeszcze chłopaki z Rejtana, czyli Janusz Łakomiec i Robert Milewski, aktualnie Millord. No, do tego bębniarz to Marek Skwira. No, ja gram na gitarze i Krzysiek Fijakowski na basie. I w tym składzie żeśmy tam rzeźbili, różne nagrody żeśmy wygrywali. W klubie zresztą był inny zespół fajny, Full Light Blues Band. Tam grał Herod i Janusz, tak zwany Haszysz, na gitarze. Kiedy to pierwszy raz w życiu usłyszałem gitarzystę, który grał, no, fenomenalnie. Naprawdę znakomicie. Dlatego nie jestem jakby wychowany za bardzo na takiej łupaninie, że zaraz tu wyskoczę z cepelinami jakimiś i tak dalej. Nawet z Black Sabbath, bo ja tego nie za bardzo słuchałem, chociaż usłyszałem płytę Sabotaż i bardzo mi się spodobała. Ale jako, że pierwszą rzeczą, jaką usłyszałem w życiu takim nastoletnim, to byli Beatlesi. Od tego się wszystko zaczęło i na tym się wszystko skończy pewnie. A numer główny to polegał na tym, że mój brat Wojtek zaprosił mnie, Szczawia w wieku lat chyba 9, do kina Moskwa na film pod tytułem The Beatles. I był to film pod tytułem A Hard Day's Night. Ja byłem zszokowany, przyszliśmy do kina, tam było milion ludzi. Wszyscy obleźli te kino w ogóle, żeby się tam dostać, bo dostać bilet na ten film to nie było proste. No ja dumny jak paw ze starszym bratem, no to super w ogóle było. Kapitanie, pamiętać to będę do końca życia. Weszliśmy do tego kina, zrobiło się ciemno, no i ta słynna pierwsza scena, i w cały tłum ruszył w kierunku ekranu. Z krzykiem potwornym, cud, że z balkonów nie skakali.
0: Naprawdę?
1: To było nieprawdopodobne. Jaki ryk, jak na żywca na koncercie. To było niesamowite wrażenie. Wszyscy skoczyli na krzesła, część skoczyła tam na proscenium, no ale potem się wszyscy usadowili, no gdziekolwiek, nawet nikt w krzesłach nie siedział. To niesamowita historia.
0: Wow.
1: Niesamowita. I to właśnie dlatego polecam utwór A Hard Day's Night.
0: A to posłuchamy sobie tego?
1: Pewnie.
0: The Beatles? Proszę bardzo.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Proszę Państwa, to są kawałki mojego życia. Maciej Januszko dzisiaj razem ze mną i z Państwem. Już teraz uprzedzam, że pewnie jak zwykle w takich sytuacjach to się skończy na tym, że będę odsyłał do wersji podcastowej, gdzie większość fragmentów tej rozmowy dorzucimy ekstra, bo na antenie musimy to wszystko kompresować. Kawałek numer 3. Co tym razem? Jaka historia nas czeka?
2: Kawałek numer 3 jest związany bezpośrednio z tak zwanym korzennym słuchaniem muzyki przeze mnie. Ponieważ jak już tu wspominałem o swoim bracie, tak byłem mu wdzięczny za ten film Hard Day's Night, że kiedy obaj zresztą jesteśmy rejtaniakami i obaj chodziliśmy do, byliśmy harcerzami w Czarnej Jedynce. Ale Czarna Jedynka to była taka drużyna, która po pierwsze w tamtych czasach to było prawdziwe harcerstwo, a po drugie mieliśmy taki przywilej, że byliśmy z stewardami w sali kongresowej jako harcerze na wszystkich koncertach, które tam się odbywały. Lulu, nie Lulu, Tremelo, Yellow River, Yellow, tam wszystko, cośmy oglądali, co tylko do Polski przyjeżdżało. Powrót Niemena z Włoch, pierwszy sprzęt Dynacorda, ale co było najważniejsze, to wszystkie jazz jambory. Ja tam wszystko widziałem. Ellingtona, Dave Brubecka, Paula Desmonda, Stana Getza, europejski, Garbarek i tak, więc jakoś już byłem tak przesiąknięty tymi harmoniami, tym wszystkim i tak dalej, że jak już zacząłem grać, oczywiście nie zacząłem grać Davisa, aczkolwiek zdarzyło mi się, że kiedyś w pewnym składzie bardzo zawodowym zaproszono mnie do grania na basie i graliśmy Davisa i nieźle mi to szło. W związku z tym wkroczyłem w erę muzyki, jak na przykład w Pink Floydów, jeszcze w liceum. Ale to nie było oczywiście ciemna strona, tylko Amagama, potem Metal, także tych rzeczy słuchałem i nadziałem się na Jethro Tull. Ni z gruszki, ni z pietruszki. I ukochałem miłością dogłębną płytę pod tytułem Thick as a Brick. I ona jest może długawa, znaczy nie będziemy tego puszczać, ale są takie skróty, więc jeżeli można byłoby chociaż ten początek.
1: Jasne. Czy jakiś fragmencik z tego Jethro Tulla zaprezentujemy? Nie ma problemu. Really don't mind if you sit this one.

0: Kawałek numer 4 to, żeby już się rozliczyć tak za bardzo nie do końca, ale wiadomo, że to był czas, kiedy powstała w ogóle muzyka taka już, która już później tylko była powielana. Bo już nie wcześniej, Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, no to przecież to była niebywała rzecz. Ja akurat takim lekkim, cichym śladem, z krajem, czyli jest Genesis i tak dalej. Na przykład taki niemiecki zespół Cottonwood Hill, który grał Brain Ticket. To po prostu od samego słuchania to już się kręciło w głowie, nic nie trzeba było do tego dobierać. Nieprawdopodobna rzecz, no taka psychodelia, że nie wiem. No ale takimi właśnie rzeczami się człowiek nadziewał. I tutaj jest dobrym przykładem Long Distance Roundabout, to jest Yesów, kiedy jak człowiek tego dobrze posłucha, to się zastanawia, czy oni są normalni. Posłuchajcie Yesów.
1: Dobra, no to złamy.

0: kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: To są kawałki mojego życia, są kawały życia. Dzisiaj dużo pięknych historii. Zapraszam dalej, kawałek numer 5.
2: Jak mamy, to mamy i Genesis. No więc jeżeli chodzi o Genesis, no to oczywiście, żeby było krócej i pod nogę, to proponuję Abacab. Bo to bardzo fajny numer. Zresztą nie jest adekwatny do tego, bo oni oczywiście miękli z czasem. Mm-hmm. Zaczynali te w pięciu, te wszystkie Lemplay on the Broadway z Gabrielem, z Hackettem. Także to była kapela zupełnie, zupełnie przedziwna, a ewoluowali do You Can Dance na przykład. You Can Dance, także w ten sposób pisząc normalne hity nieziemskie. Mm-hmm. No ale możemy posłuchać.
1: Posłuchajmy.

0: I wracam. Obiecuję, że już więcej zagadywał nie będę. Wsłuchuję się w kolejne historie, kawałki mojego życia. Maciej Januszko dzisiaj razem z nami. Człowiek, jak słychać, wielu talentów i niewiarygodnych doświadczeń muzycznych. Kawałek numer 6.
1: Ja to spisuję wszystko. Kiedyś miałem taki moment, że przez 3 dni napisałem. Pisałem non-stop. Po czym mnie to wena opuściła,
0: okay.
1: Ale mam nadzieję wrócić do tego. A tutaj taka będzie niespodzianka. Frank Zappa. Mm-hmm. Oczywistą sprawą jest, że ktoś, kto się interesuje jazzem, różnymi rzeczami, jest chłonny świata, no musi nadziać się na Zappę, bo Zappa jest po prostu ojcem całego chaosu. A jeszcze ciekawsze jest to, że nagrał w zasadzie jeden przebój. Bobby Brown. Także to proponuję posłuchać, bo oczywiście nie namawiam do 200 moteli czy innych piosenek w tym stylu półgodzinnych, ale Boże, to wychował cały tumult muzyków. No coś fenomenalnego. To była uczta, można było po prostu doznać pomieszania zmysłów, jak się go słuchało, ale proponuję na razie zacząć od Bobby Brown.

0: me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rockowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Reklama. Kawałki mojego życia w Esce Rock.
4: W Esce Rock dzisiaj Maciej Januszko, Kawałki mojego życia, utwór numer 7. Ciekawe, co tym razem nas spotka po Franku Zappie.
5: A po Franku Zappie, no to będzie David Lee Roth. Mhm. Ale oczywiście w piorunującym składzie z Edwardem Van Halenem, czyli Van Halen. Ponieważ mnie ominęło skutecznie uwielbienie dla Metalliki, po czym dla Iron Maiden czy Judas Priest, mimo że czy Uriah Heep, czy te wszystkie, chociaż to było o wiele wcześniej, ale z Uriah Heep graliśmy w Berlinie, po czym w ten sposób, że dzień po dniu, a później razem zagraliśmy w progresji. I Mike Box przyszedł do nas, do garderoby i zapytał się, czy może zrobić z nami zdjęcie. Ja myślałem, że pęknę z zachwytu. A on mówi tak, myśmy byli na waszym koncercie w 83 roku. Teraz inaczej gracie, wtedy też fajnie było. Ja zdębiałem. No takie my mamy przygody. Mm-hmm. Także z Jurają. Dlaczego o tym mówię w sprawie Van Halena? Bo to w zasadzie prostą drogą europejskie granie Edwarda i jego brata i jego ojca, bo on był pianistą w ogóle, doprowadziło do tego, że oni wyprowadzili muzykę w jakieś w ogóle dziwne rejony. Po Hendrixie, którego nie wspominamy, bo po co? To się samo przez się rozumie. Aczkolwiek Electric Ladyland to mnie zszokowało też. Myśmy, to było po prostu szokująca płyta. Jak się pojawił Van Halen z tym swoim 1984, tam było różnych dziwnych rzeczy dużo. Oczywiście Jump, ale to Jumpem nie będziemy się zajmować. Tam jest utwór Panama. Po prostu fantastyczny. I tego bym polecał posłuchać, ponieważ on jest kompletny. Wszystko się tam zgadza. Genialny wręcz. Także bardzo poproszę.

0: proszę Państwa, to są kawałki mojego życia. Utwór numer 8, Maciej Januszko dzisiaj razem z nami.
1: Jesteśmy po Panamie i tak. Co się miało pojawić? Pojawiły się różne zespoły dziwaczne. Pomijam polskie chwilowo, bo tam wtedy był wybuch, to fakt, że cały czas byśmy byli w tej eksplozji. Tych Lady Punk, tych wszystkich różnych, tam Bajmy, Srajmy, tam tego było odpyty. Tych festiwali, tych Rock Aren, tych Republik, tego wszystkiego. No kurczę, pieczone, naprawdę to się działo, pomijając historie towarzyskie oczywiście. Gdzie w Sosnowcu pojechałem do sklepu po aprowizację na dachu autobusu, surfując jak Dawid Lee Roth. Także szczęściem nie trafiliśmy na żadne światła.
0: No.
1: I łeb urwało.
0: No właśnie.
1: Ale dojechałem w tej z powrotem, także...
0: Było w porządku.
1: Bardzo w porządku. Potem rano kapitan Nemo się wychyla, który generalnie niepijący jest i tak mu... I tak i wtedy był, ale no może pół kieliszka wypił i mówi tak, ale żeśmy dali w rurę. Ja mówię, no fakt, ale to uroczy człowiek. No więc i nadziałem się oczywiście Nirvana, tam te wszystkie historie i tego pojawił się Foo Fighters, który sprowokował mnie do tego, żeby zacząć po prostu grać dla ludzi. To jest jakby, tu się narażę pewnie wielu jakimś ortodoksom, ponieważ nikt tak długo nie żyje jak ja. Dla niektórych muzyka młodości to są właśnie lata 90., 2000. Dla mnie to wszystko już było 30 lat wcześniej. Tylko nie tak podane, nie w takim sosie, bo jak się teraz przysłuchuję płycie Sabotaż, która zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie, to tam wieje taką grozą. Technicznie straszne. No po prostu to... A Beatlesi przetrwali, kurczę, to ciekawe, że oni nagrywali 14 godzin, 12 piosenek i wszystko leci. No ale to już pomińmy to, ale pojawił się Foo Fighters właśnie i tam jest taki numer Pretender. Oczywiście to jest już wyświechtana rzecz, ale tam chyba zawarte są wszystkie pomysły Grohla, jakie on miał na życie muzyczne. Bo tam jest od groma różnych fragmentów, takie melodie, siakie, harmonie, przejścia. A ten moment, kiedy to wszystko rusza z tą wodą w teledysku, no to po prostu to robi wrażenie.

0: kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Proszę Państwa, Maciej Januszko dzisiaj zaszczycił nas swoją obecnością w kawałkach mojego życia i teraz też chyba będzie zaskoczenie, bo idziemy w stronę rodzinną, jeśli dobrze
2: tak
1: się
2: orientuję. Ponieważ będąc szczęśliwym ojcem, córki własnej Nadi, która aktualnie zajmuje się wieloma rzeczami, jest magistrem sztuki, grafikiem, jest muzykiem, robi no, świetne rzeczy w ogóle, jeżeli chodzi o teksty, o różne rzeczy. No i działa jako Nadia Lolo, wydała taką płytę nawet, która się nazywa Lolo Sport. Chodziło o to, że to jest blisko do tej firmy takiej, co z konikiem facet gra w polo. Także i z tym Nadia Lolo zaczaiła się w Gdyni i poznała ekipę Unda da Sea. Czyli Unda da Sea, to różnie jak tam ktoś chce mówić, to niech mówi. I zaczęło się jej właśnie tego typu współpraca z tymi raperami. Ale to jest o tyle śmieszne, że oni nie grają w taki sposób, że mają tam twarde łącze do wszystkich mądrości świata, że tam wyjdzie koleś i opowiada, że tam mało się nie skicha, ale on jest najważniejsza kicha i rycha i to, i tamto, i owamto. Tylko oni grają no coś takiego jak Los Angeles, bo to w tej Gdyni czasami jest dużo pogody. W związku z tym mają taki vibe, że coś niesamowitego. Ona tam nagrała taką piosenkę, na przykład Wakacje w kurorcie, no coś pięknego, czy dwumetrowy wuj. Ja byłem na ich występie nad Wisłą, oni grali na jakimś takim statku tam przyczajonym i jak zaczęli sobie jechać, mamy dobre tempo, to ten statek myślałem, że utonie, bo to się wszystko tak kiwał publika, całe te obsadzone ludźmi, te całe kuluary nad Wisłą i byłem tak dumny, że nie wiem. Po prostu nieprawdopodobne. No, ale oczywiście skład był wielce liczny i mieszany, w związku z tym tego zamieszania zrobiło się za dużo. No i zespół jakby przestał działać, aczkolwiek w zeszłym roku wznowił działalność i wydali płytę pod tytułem Budka Surfera. I tu polecam utwór pod tytułem Banan. I oni tam sobie klepią, córa też tam klepie, więc warto posłuchać.
1: I my teraz też słuchamy?
2: Banan. No pewnie, banan.
1: Proszę bardzo, banan.
3: Francuski, voilà. Michał.

0: Stary, no.
1: Zapraszam na zewnątrz.
2: Ale to może, a ktoś jeszcze tam może nie ma?
1: No jasne.
2: To daj jeszcze komuś, stary, i ja tutaj ugotuję i zaraz jem.
1: Krzysiu, to dla ciebie.
0: Od serca.

0: Muzyki mojego życia w ESC Rock.
1: O rany, piękne, piękne te opowieści, piękne te piosenki, piękne, różnorodne rzeczy nam się tutaj pojawiły i na koniec chyba też postać, o której już wiele słów zostało tutaj wypowiedzianych, ale trzeba będzie to jeszcze raz podkreślić. Zaraz do tego przejdziemy. Na początek tylko przypomnę, Maciej i Januszko dzisiaj razem z nami, czyli między innymi zespół Mech, czyli między innymi mnóstwo projektów teraz też solowych, no ale ta postać, o której już wiele, wiele było mówiona, teraz też o niej pogadamy.
2: No tak, to jest Jacek Skubikowski, z którym pamiętam, żeśmy... Spotkałem się jadąc do Białegostoku z kapelą na koncert. Mm-hmm. I on jechał tam obok w przedziale. To był 82 rok, czy trzeci, drugi. No i tak żeśmy się zgadali i okazało się, że gramy w jednym miejscu. Ja go znałem, bo go widziałem w telewizorze, tak? I słyszysz, on tam już z tymi syntezatorami tam działał, Patria... i tak dalej, te piosenki, mhm, które wszyscy znamy, aczkolwiek nie pamiętamy już za bardzo. No ale cóż, 20 lat minie w przyszłym roku, jak w bólu odszedł, ale no i tak żeśmy przypasowali do jakiejś sytuacji i tak dalej, ale to wymagający gość. Jak on się na coś wkurzył, to nie zadzwonił pół roku.
1: Okay.
2: Takie były momenty, takie dosyć... różne, bardzo. A znaliśmy się, no, od 83 do 2007, to jest trochę. Mhm. W każdym razie on zaczął już potem mocniej przechodzić, ponieważ myśmy się często spotykali, zaczął chłonąć inną muzykę. On w ogóle był muzykiem country. Gra na banjo w takiej kapeli Czerstwych Chórek Kowbojskich Dwururek z Jankiem Wołkiem i to on grał też w Hot Lipsach chyba, nie pamiętam już, ale to poważne kapele jazzu tradycyjnego. Zawsze był najmłodszy tam, więc to wiązało się z różnymi wydarzeniami. No ale trudno. W każdym razie miał też piękną gitarę Ovation i na niej tamtym slajdem sobie pykał. No ale potem zapragnął jakby takiego wzmocnienia i ja mówię, dobra, przecież są chłopaki, ja będę grał, wodzu jest Dylu. Już nam się nie chciało z tym Mechem, bo tam to nie było jak gdyby napięcia. Mieliśmy gitarzystę sambę Marcina Otremskiego, geniusz, w ogóle genialny facet, no ale wziął i wyjechał. No to dobra, pojechaliśmy, nagraliśmy płytę, piosenkę pod tytułem Super Układ i z tym Super Układem pojechaliśmy do Opola. Tam z nami współpracował w czasie rock'n'rolla człowiek dusza i piękny pod tytułem Cezary Książę, niejaki Siła. On był takim nadwornym człowiekiem sceny w TSA, ale z nami z przyjemnością, no bo my wyższa kultura, wiadomo, jazzik i nie było wyzysku człowieka przez człowieka i w ogóle było fajnie. No i pojechaliśmy do tego Opola. On się tym sławił, że wtedy Manię Jeżowską wyniósł na scenę i ona tam wtedy hasała coś, no i potem myśmy wyszli. A w międzyczasie Andrzej Jaroszewski przyszedł, ten, który zapowiadał, i pyta się Jacka, a jak tam jakoś nazwać coś? I Siła wyskoczył i mówi, tak, zespół nazywa się Maski Mikołaja Maski. Patrzę na niego, ty, skąd żeś to wytrzasnął? Mówi, ty, na bazarze chodził taki gość i sprzedawał Maski Mikołaja Maski w sezonie, jak był okres, nie? Na ten. Ja sobie myślę, no bardzo fajnie, ale no wiadomo, że to wygłupnie. My wychodzimy, wychodzi Andrzej i mówi, a teraz Jacek Skubikowski jest z zespołem Maski Mikołaja Maski. Ja myślałem, że zemdleję ze śmiechu. Tu Opole, a wszyscy brawo, że na powagę. I jak zaczęliśmy, ja myślałem, że pęknę, że nie mogliśmy się opanować w ogóle, ale fajnie, to wtedy, to jest nawet do obejrzenia gdzieś w annałach. Mam taką skórzaną kurtkę, takie włosy, kurcze, pieczone. No jak Boga kocham. Kapitalnie, to wyglądaliśmy świetnie. I to był taki finał działalności z zespołem, bo później stworzyliśmy niezapomniany duet, mhm, gdzie Jacek śpiewał z gitarą, bo nie wiedział, co z rękami robić, a ja wiedziałem, w związku z tym falowałem obok niego, dośpiewując jakieś frazy. No i w ten sposób nagraliśmy ze 4 płyty z piosenkami dla dzieci. No i potem piosenki dla dzieci nam się zaczęły nudzić. To zaczął Jacek przerabiać teksty z piosenek dla dzieci na teksty dla piosenek dla dorosłych. I nagraliśmy 2 płyty piosenki z różowej scenki. Tam tresowanie węża, ładne masz cacuszka i takie tam różne piosenki. Ale głównym hitem z tego okresu był no weź to do buzi. Moja córka nawet nie wiedziała, że ja brałem udział w tym wydarzeniu. I jak kiedyś ja przypadkiem powiedziałem, wie, bo myśmy tam to weź to do buzi. To ty to nagrywałeś? Jezus Maria! No i taka była historia, że myśmy... No i powiem, daj mi Agato, Renato, Beato. Myśmy mieli skład tych piosenek w Opolu pod tytułem Surzyn na bębnach, ja na basie, Jacek na gitarze i Darek Kozakiewicz na drugiej gitarze, więc nie w kij dmuchał.
1: No tak.
2: Więc nawet żeśmy cały koncert w Buffo nagrali i to jest też można obejrzeć w telewizorach. Jaki ja szczupły byłem, kurczę, mam takie spodnie skórzane, które dzisiaj w życiu bym nie wszedł. Ale to nieistotne. W każdym razie później odgrywaliśmy różne imprezy, dziesiątki imprez. Między innymi Lato z Radiem, popularnie zwane z Rozchlasem. Leto z Rozchlasem. To nam się najbardziej podobało. No i tam plejada. Oczywista, od Wodeckiego, Rysiek Rynkowski. Tak, kto żyw? Wszyscy wokaliści. No i to oczywiście było wydarzenie towarzyskie w dużej mierze. Nie to, że tam jakieś ekscesy się działy, ale fajnie było pogadać z tymi ludźmi. Kiedyś nagrywamy piosenkę taką dla dzieci, teledysk na lotnisku, przebrani za takie łowickie ciuchy, takie suknie i tak dalej. I tam pląsamy po tym lotnisku, po tym samolocie biegamy i Rysiek spotykamy się i mówi, ja występowałem tego dnia we wszystkich 4 programach, w telewizji w 2, w radiu 2. Nikt mnie nie widział, ale jak ta za babę przebrany, to wszyscy dzwonią. Mówię, jaki fajny numer, do chuj, nie do wytrzymania. Się śmiał oczywiście, ale fajnie Andrzej Zaucha, no Rysiek to był. Ja jeszcze wtedy paliłem papierosy i coś mi się tam, jakoś mi się zawieruszyły. W Kongresowej robiliśmy tam go takich woksów zrobiłem tam do tego choreografię i już tam wkraczamy na tą scenę. Boże, jak to była, jak publika się cieszyła.
1: No to
2: tyle przygotowań. I ja te fajki i tak mówię do Ryśka, ty weź, bo nie mogę swoich, no ja mnie częstuję i mi ta paczka wypada. A on tak spokojnie zupełnie mówi, aha, po własnych kaszlesz. Także taki żart.
1: Domyślam się, no. Rozumiem.
2: I dobrze. To była właśnie taka historia, że Jacek napisał piosenkę pod tytułem Złe Słowa. I ta piosenka ma taką frazę na początku, ten, kto ci dał twój głos, miał coś nie tak z rozumem. I to jest właśnie tak jakby podsumowanie obecnej sytuacji politycznej, ja rzekłbym, mimo że to lata temu było wymyślone.
1: I z tą myślą Państwa pozostawiamy. Na koniec Jacek Skubikowski, Złe Słowa. Maciej Januszko był moim i Państwa gościem. Przypominam, wersja podcastowa, tam znajdziecie przynajmniej o połowę więcej rozmowy niż tutaj w radiu.
2: Także z dobrym słowem dziękuję bardzo i polecam się. Aweja.
1: Kłaniam się. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrock.pl. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Reklama.